0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reforma ochrony zdrowia na horyzoncie, niebawem szczegóły. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran w odwecie. Wprawdzie też o tym, jak się nie dać koncertowo naciągnąć.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta, Joanna Obuchowska. Donald Tusk zapowiada pilne zmiany w ochronie zdrowia. Resort Zdrowia i NFZ mają przedstawić konkretne rozwiązania dotyczące m.in. systemu płac, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. Pracowaliśmy nad tym przez kilkadziesiąt godzin, mówił premier.
2: Mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia, wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest możliwe. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
0: Część zmian będzie wymagała nowelizacji ustaw, a to będzie oznaczało, że zajmie to więcej czasu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest odwet. Amerykańskie siły uderzyły na Iran w odpowiedzi na irańskie ataki na statki handlowe. Według irańskich mediów na południu kraju słychać było eksplozje. Wykazana przez Iran agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła wyraźne naruszenie zawieszenia broni, powiedziało dowództwo amerykańskich sił.
1: Prawda Antyradia.
0: Sezon festiwalowo-koncertowy ruszył pełną parą. Z tej okazji rzecznik konsumentów przypomina, co zrobić, żeby nie popsuć sobie zabawy.
3: Powiatowy rzecznik konsumentów w Bielsku-Białej radzi, by już na etapie zakupu wejściówki na festiwal czy koncert być czujnym i wybierać tylko sprawdzone źródła, czyli stronę organizatora lub rzetelne serwisy biletowe. Ariadna Wałęga.
4: Jeżeli zakupujemy bilet w bileterii, to powinniśmy zwrócić uwagę, że taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe.
3: A jeśli na przykład zamiast 10 artystów wystąpi 7, headliner nie zagra albo ktoś inny ma bilet na to samo miejsce, należy złożyć reklamację. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy wkraczają do akcji. Wchodzi w życie reforma, która pozwoli przekształcać śmieciówki w umowy o pracę. Skala tych kontroli może być spora. Wiadomo, że 1,5 miliona ludzi pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dziś deszczu ma być mniej niż wczoraj. Teraz przelotne opady możliwe są na północy, poza tym raczej nie powinno padać. W ciągu dnia deszczowe chmury przesuną się na wschód. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 do 23 stopni.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Królewskie klejnoty wracają na swoje miejsce. Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
2: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum w Pforzheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
1: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
2: No, zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Pforzheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy. Czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
1: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
2: No w radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie no, nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
1: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
2: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
1: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
2: Tak, w Muzeum Pforzheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
1: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie? Proszę o nim opowiedzieć.
2: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej. I tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest, są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
1: Pan się zajmuje na co dzień właśnie takimi sprawami?
2: Tak, my zajmujemy się tutaj w naszym firmie Gemla Polska badaniem diamentów, kolorowych kamieni i certyfikatem na biżuterię. A w ostatnim czasie dużo bardziej popularna jest biżuteria antyczna, więc z biżuterią antyczną mamy na co dzień styczność, oglądamy przedmioty z XIX, nawet z XVIII wieku, więc mamy dużo doświadczenie. Codziennie badamy kilkadziesiąt przedmiotów właśnie antycznych.
1: Jak ta biżuteria na przestrzeni lat się zmieniła zatem?
2: Co jest ciekawe, bo niestety biżuteria, jak pewnie, nie wiem, może to do mebli można porównać, kiedyś była dużo lepiej wykonywana niż dzisiaj. tym momencie wszystko zostało zautomatyzowane. Pierścionki, które oglądamy w sklepach, wydrukowywane są na drukarkach 3D. Tej duszy już nie ma, ta produkcja trwa bardzo szybko. Można pierścionków zrobić, złotnik może wykonać kilkanaście pierścionków w ciągu dnia z diamentami i produkcja stała się masowa. A kiedyś każdy element trzeba było ręcznie wycinać, wykuwać, szlifować i ta precyzja była dużo większa. Poświęcano dużo, dużo więcej czasu i doświadczenie tych najlepszych mistrzów, którzy to robili, no dzisiaj jest niestety niedościgalne. Dlatego ta biżuteria antyczna jest teraz tak popularna, bo jakościowo, a co najciekawsze też cenowo wciąż, jest ona dużo bardziej korzystna niż nowa biżuteria.
1: A jeśli chodzi o ten pierścień króla Zygmunta Starego, jak on jest wykonany? Bo on się wydaje właśnie taki bardzo masywny, taki trochę sygnet może.
2: Tak, no to był pierścień dla króla i on jest wykonany w charakterystycznej formie. Wiadomo, że jubilerstwo się rozwijało i wcześniej nie było takich możliwości i technik, więc szlif diamentu, który tutaj oglądamy, no to był na tamten czas, to był jakby szczyt możliwości najlepszych jubilerów na świecie, więc to było wykonane w najlepszym możliwym na tamten czas jakby jakości, jaką się dało zrobić.
1: I obecnie wartość tego pierścienia, historyczna wartość jest chyba bezcenna.
2: Oczywiście, no to dzisiaj nie możemy mówić o złocie, czy on tam waży 20 gram, czy diament ma 2 karaty, to jest jakby ciekawostka, ale schodzi na drugi tor. Najważniejsze, że jest to zabytek klasy zerowej, po prostu historyczny fragment polskiej historii i coś, co należało do króla Zygmunta I.
1: Pierścień króla Zygmunta I Starego wróci teraz na swoje dawne miejsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski.
3: Do Polski wracają obiekty bezcenne dla polskiej kultury i dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekty, których proces restytucyjny był długi i wymagający, ale które dziś po 90 właściwie latach od momentu ich kradzieży wracają do kraju. Tymi obiektami są przede wszystkim pierścień króla Zygmunta I Starego, ostatniego z dynastii Jagiellonów. Pierścień, który został zrabowany najprawdopodobniej jeszcze w połowie września 1939 roku z Pałacu Czartoryskich w Sieniawie. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków polskiego złotnictwa. Pierścień jeszcze w roku 1791 został wydobyty z grobu królewskiego w katedrze na Wawelu przez historyka Tadeusza Czackiego po to, żeby uchronić pierścień i insygnia królewskie przed grabieżą pruską. Nie uchroniło ich to przed grabieżą niemiecką, dokonaną podczas II wojny światowej 150 lat później. Natomiast dziś pierścień wraca do domu, docelowo do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Drugim obiektem jest fragment średniowiecznego rękopisu hymnu Gaudę Mater Polonia. Jest to 6 pergaminowych kart, na których znajduje się znaczna część tekstu XIII-wiecznego hymnu, który jest jednocześnie jednym z najstarszych utworów liryki polsko-łacińskiej. Sam rękopis powstał najprawdopodobniej w drugiej lub trzeciej ćwierci XIV wieku i czyni go to najstarszą zachowaną notacją hymnu Gaudę Mater Polonia. Rękopis został skradziony

0: przez Muzeum Komunikacji. Wszystkie te obiekty będą przed przekazaniem do macierzystych lub właściwych kolekcji wystawione na widok publiczny, zostaną zaprezentowane publiczności. O szczegółach będziemy informować niebawem na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Trend tak zwanego train surfingu dotarł do Polski. Zjawisko stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Nie jest jednak jedynym niebezpiecznym zachowaniem, które obserwują kolejarze.
4: Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zjawisko do nas trafiło z zachodniej Europy. U nas jakby na początku rozpowszechniło się w aglomeracji śląskiej. Tam zaobserwowaliśmy pierwsze tego typu przejazdy, pierwsze tego typu sytuacje. Początek tego roku jakby przeniósł to zjawisko również częściowo na węzeł warszawski. Na początku maja odnotowaliśmy dwa takie spektakularne przypadki, gdzie na jednej ze stacji młody chłopak, 17-letni, spadł z dachu pociągu. Pomimo długiej reanimacji człowiek ten zmarł. I tego samego dnia podobne zjawisko niedaleko Legionowa, gdzie młoda dziewczyna również spadła z dachu pociągu.
5: Koperski Jakub, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. W pierwszym kwartale tego roku było to 10 zdarzeń. To się odbywa na krótkich odcinkach pomiędzy stacjami. Są to osoby głównie małoletnie, które po prostu głównie w okresach weekendowych, w okresach właśnie takich wakacyjnych jest przerwa od szkoły, jest przerwa od zajęć codziennych i wtedy takie czyny są dokonywane.
4: Zagrożeń jest kilka. Po pierwsze, że podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu. Jest to typowe wypadnięcie z pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. I drugi przypadek to wchodzenie na dach takiego pociągu, filmowanie i nagrywanie tego, co widać z dachu pociągu. Tutaj mamy inne zagrożenie, zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu. Wystarczy, że się zbliżymy na odległość mniejszą niż 1,5 metra i prawdopodobnie zostaniemy porażeni prądem. Te zjawiska również kończą się najczęściej śmiercią.
5: Trzeba pamiętać o tym, że samo zjawisko trainsurfing i jazdy na sprzęgach nie są jedynymi niebezpiecznymi zderzeniami na obszarze kolejowym. Innymi zderzeniami są chociażby układanie przeszkód na torach, obrzucanie pociągów. No wiąże się to nie dość, że z niebezpieczeństwem dla osób dokonujących, to jeszcze dla osób, które korzystają chociażby z transportu kolejowego.
6: Marcin Kluszyński, ekspert Biuro Komunikacji i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Człowiek, który jedzie rowerem czy idzie na pieszo, jest jeszcze bardziej narażony na utratę życia, nie zdrowia, bo z reguły kontakt osoby, czy to na rowerze, czy osoby pieszej przechodzącej przez przejazd kończy się tragicznie. Niechroniony uczestnik ruchu drogowego w kontakcie z pociągiem pędzącym nawet nie 160, 120 na godzinę nie ma żadnych szans.
5: Prowadzimy patrole prewencyjne w celu zapobiegania takim zderzeniom. Prowadzimy analizy, gdzie takie zderzenia miały miejsce, jaka to była częstotliwość tych zdarzeń. Organizujemy wzmożone działania tutaj we współpracy z policją czy z innymi służbami, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Plus do tego prowadzimy prelekcje w szkołach, prelekcje podczas różnych pikników, właśnie poruszając też te kwestie związane z bezpiecznym zachowaniem na obszarze kolejowym.
4: Życie ma tylko jedno, niepotrzebna śmierć. Apelujemy szczególnie do rodziców ludzi młodych, jeżeli zauważą szczególnie w internecie jakiegoś tego typu filmiki albo zainteresowania swoich dzieci takim zjawiskiem, żeby kończyło się to tylko na rozmowie, a nie wchodzenie na teren kolejowy, na elementy taboru, bo zawsze może się to skończyć nieszczęśliwie.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Zamiast od razu spłynąć do kanalizacji, woda z basenów jest wykorzystywana do mycia warszawskich ulic. To już 7. edycja tej wakacyjnej akcji. O szczegółach Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczenia Miasta.
7: Właśnie rozpoczyna się już 7. edycja akcji wodnego recyklingu, podczas której woda z basenów jest przepompowywana do pojazdów służb oczyszczania miasta i wykorzystywana do sprzątania ulic i torowisk. Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta. Akcja rozpoczyna się wraz z początkiem wakacji. Trwa przez całe lato aż do początku września, kiedy sezon kończą odkryte baseny. Woda z pływalni jest pobierana wieczorem,

0: i od razu jest wykorzystywana do sprzątania ulic i torowisk. Terminy akcji są zsynchronizowane z przerwami technicznymi w poszczególnych ośrodkach, a także z harmonogramem sprzątania w mieście. Zwracamy uwagę również na pogodę, ponieważ podczas ulewnych deszczy mycie ulic jest odwoływane. Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzenia akcji. W tym roku basen, który pierwszy podzieli się wodą, to basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego na Bielanach. Są takie ośrodki, które współpracują z nami już od wielu lat i niemal w każdej edycji akcji biorą udział, ale też co roku zgłaszają się nowe pływalnie. Recykling wody z basenów jest bezpieczny dla ludzi, środowiska i czyszczonych powierzchni, ponieważ zamiatarki i zmywarki są napełniane wtedy, kiedy już z wody ulotnią się preparaty używane do jej dezynfekcji. To już 7. edycja ekoakcji. Do tej pory przez te wszystkie lata łącznie wzięło w niej udział 16 ośrodków sportowych i drugie życie zyskało blisko 14 milionów litrów wody. One zapełniły ponad 1200 pojazdów służb oczyszczania. Letnia współpraca z ośrodkami sportowymi w zakresie ponownego wykorzystywania wody z basenów już na stałe wpisała się w harmonogram prac Zarządu Oczyszczania Miasta. To jest inicjatywa, która przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców, środowiska i dla Warszawy i jest szczególnie cenna w obecnym czasie coraz częstszych okresów suszy hydrologicznej.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Niedziałek z warszawskiego ZOMU.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
0: Po reklamie.
4: Centrum Serwisowania Patriotów będzie w Europie. Odszkodowania powodzianom wypłacano sprawnie. Tym razem na paczkę kolejny przekręt cyberprzestępców.
5: Prawda Antyradia.
4: 6.31. Joanna Obuchowska. Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Poinformował o tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Prawda Antyradia.
4: Większość odszkodowań po powodzi z 2024 roku została wypłacona sprawnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził działania firm ubezpieczeniowych. Z analizy wynika, że odmowy wypłaty odszkodowań były nieliczne. Ich odsetek wyniósł od 1 do 4% w zależności od firmy. Prezes Łukiku Tomasz Chrustny.
6: Nasza analiza pokazała zatem, że zakłady ubezpieczeń rzetelnie podeszły do likwidacji szkód po powodzi. Nie oznacza to jednak, że nie ma obszarów wymagających poprawy. Konsumenci nie zawsze byli świadomi zakresu ubezpieczenia, dlatego zwracamy uwagę na konieczność dokładniejszego badania ich potrzeb.
4: Przez powódź poszkodowanych zostało 230 tysięcy osób. Prawie 5 tysięcy musiało być ewakuowanych ze swoich domów.
5: Prawda Antyradia.
4: Cyberprzestępcy znaleźli kolejną okazję. Od lipca trzeba płacić opłatę za wszystkie paczki spoza Unii Europejskiej. Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y z linkiem do płatności. Wykorzystują fakt, że zamawiający paczki spoza Unii faktycznie spodziewają się, że po zmianie przepisów będą jakieś dopłaty. Taka wiadomość nie jest więc traktowana jako coś podejrzanego. Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
7: Przestępcy wzbudzają poczucie pilności, a rozsyłane komunikaty sugerują konieczność podjęcia szybkiej reakcji. Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści w SMS-ach, dodatkowo obniża czujność. W rzeczywistości kliknięcie w link może prowadzić do utraty pieniędzy, przejęcia danych dostępowych do bankowości lub na przykład do wykonania złośliwego kodu na naszym urządzeniu.
4: Więc nie klikamy, ale dzwonimy do firmy kurierskiej czy na pocztę i sprawdzamy, czy faktycznie trzeba coś płacić.
5: Prawda Antyradia.
4: Niemal 1 120 000 obcokrajowców pracowało pod koniec stycznia w Polsce. Jak podał GUS, to o 7% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej było obywateli Ukrainy, niemal 760 tysięcy osób. Pełna kultura, zapraszam. Pałac Kultury. Niekochany symbol miasta. Film dokumentalny pod takim tytułem pojawi się na Arte TV. To historia jego pracowników, artystów i historyków. I warszawiaków, dla których stał się częścią osobistych wspomnień. Premiera na platformie 23 lipca. Zakończyły się zdjęcia do 6 sezonu TheOffice.pl. W tym sezonie będzie kryzys męskości, wyścig po władzę i nowi bohaterowie. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale serial ma się pojawić w Canal Plus jeszcze w tym roku. Będzie trzecia część Vaiany. Oficjalnie zapowiada to Dwayne Johnson, który wystąpi w najbliższej odsłonie. Poprzednie dwie to były animacje Disneya, a ta, która zadebiutuje w kinach w piątek, to film aktorski z tą samą fabułą co pierwsza bajka. Dzisiaj deszczu ma być mniej niż wczoraj. Teraz przelotne opady możliwe są na północy. Poza tym raczej nie powinno padać. W ciągu dnia deszczowe chmury przesuną się na wschód. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 do 23 stopni.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
8: Sponsorem programu są...
5: militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tak patrzę na ciebie, zastanawiam się.
2: O tej 6:30.
1: Myślę se, co to będzie? Jak to dzisiaj wypadnie? Nie mam pomysłu. Co ty na to, Piotr?
3: Będzie super, jak zwykle. Jak co środę? Michał Figurski.
1: I teraz już ten entuzjazm. Hej, hej, hej. Zaczynamy kolejny poranek z Antyradiem. Piotr Kędzierski.
3: I Michał Figurski, to Desperanos.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Twoja niecna mina zwiastuje nadejście człowieka ciekawochy, człowieku ciekawocha.
2: A nie będzie ciekawocha, będzie za to ciekawość moja.
1: Bardzo
2: co
1: chętnie.
2: My ze sobą zrobimy, my, czyli fani futbolu, kiedy skończy się ten cały amerykańsko-meksykańsko-kanadyjski bałagan, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, no tyle komedii.
1: A to ciekawe, no właśnie, dlaczego nazywasz bałaganem ty mnie, laikowi, bardzo cię proszę, objaśnij i pokaż.
2: To jest irracjonalny mundial i będziemy go wspominać jako aberrację futbolu od Trumpa, przez przepisy, przez somalińskiego sędziego, którego nie chcieli wpuścić do kraju. Na szczęście jest UEFA, na szczęście są rozgrywki europejskie, które już za chwilę, a największym szczęściem jest to, że wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata.
1: Czyli wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy. Tu, bo tu jest Polska. Dzień dobry.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
12: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Po reklamie.

0: wpadł w Peru. Teraz spędzi 8 lat w polskim więzieniu. Katowicki Park Murckowski czeka metamorfoza. Chińska motoryzacja rozgościła się w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 7, Joanna Obuchowska. Od 2 lat był poszukiwany listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Wpadł w Peru i został już sprowadzony do Polski. 53-latek ma wyrok za udział w grupie przestępczej wyłudzającej od seniorów pieniądze metodą na policjanta, ale też za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna najbliższe 8 lat spędzi za kratkami.
1: Prawda Antyradia.
0: Biegli z poślizgiem. Termin dostarczenia opinii w sprawie karambolu na trasie S7 minął z końcem czerwca, a dokumentu brak. Śledztwo na razie jest zawieszone. W katastrofie w Borkowie koło Gdańska uczestniczyło 21 pojazdów, 18 osobowych i 3 ciężarowe. Zginęło 5 osób, w tym 4 dzieci, a 10 zostało rannych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierowca jednej z ciężarówek. Grozi mu 15 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Katowice szykują modernizację Parku Murckowskiego. Na początek koncepcja.
2: Koncepcja metamorfozy Parku Murckowskiego powstanie w oparciu o przeprowadzone już konsultacje społeczne. Miasto Michał Mendela.
3: Konsultacje podkreśliły taki rekreacyjno-wypoczynkowy charakter tego miejsca, ale z uwzględnieniem również możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Mamy tam boiska piłkarskie. Opracowanie koncepcji ma zawierać analizę możliwości rozbudowy tych boisk o dodatkowe funkcje. Natomiast przede wszystkim konsultacje wykazały, że należałoby przeprowadzić modernizację alejek, ławki, kosze na śmieci, to należałoby wymienić.
2: Ostateczny projekt ma powstać w ciągu roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Chińskie auto coraz bardziej popularne wśród Polaków. Tak wynika z danych Otomo. To zainteresowanie autami chińskich marek wzrosło o 132%, porównując rok do roku. Otomo to Adam Simon.
4: To pokazuje, że dla kierowców coraz większe znaczenie ma dziś stosunek ceny do wyposażenia oraz dostępność nowych modeli. Rosnąca konkurencja sprawia, że ceny nowych samochodów spadają, a jednocześnie rozwija się rynek aut używanych.
0: Na razie ofert z używanymi chińskimi samochodami jest w Polsce niewiele, ale rynek wtórny zaczyna się rozwijać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach teraz od 11 stopni w Olsztynie do 15 w Rzeszowie. Maksymalnie będzie od 16 do 23. Najcieplej i najbardziej słonecznie będzie na zachodzie. Teraz może padać na północy, potem na wschodzie Polski, ale i tak dzisiaj będzie więcej słońca niż wczoraj.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Tak, to już są wakacje. Gdyby ktoś miał wątpliwości, mili nasi, to jest 8 dzień lipca, to jak nie? Jak tak?
2: Moi drodzy, nie wiem, czy państwo widzieli wczoraj mecz Egiptu z Argentyną. Ja właśnie oglądam kompilację najlepszych zagrań, kiedy to zawodnik z Egiptu pada i Argentyńczyk nie ponosi żadnych konsekwencji. FIFA to najgorsza organizacja. FIFA psuje zabawę.
1: Ja ci muszę powiedzieć, że ja z kolei oglądałem zespół The Roots na letniej scenie progresji i mnie dziwi, dlaczego niektóre zespoły tak bardzo nienawidzą utworów, dzięki którym w ogóle ktoś przyszedł na ich koncert, wiesz, bo akurat ci zmasakrowali The Seed na koniec tak jakoś niefajnie i tak sobie myślę, Boże, dlaczego oni zawsze to wszyscy robią?
2: Co dziś w programie? Klasyka gatunku będzie oczywiście wybrana.

0: życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Moje kochane konfidentki, moi kochanie, kochani kapusiowie z Karżypyty 60. Mamy coś dla was. Zacieracie teraz rączki.
2: Wiecie, dlaczego on tak zaczyna? Bo to restaurator.
1: Słuchajcie, użytkownicy M-Obywatela mogą zgłaszać od teraz do Państwowej Inspekcji Sanitarnej sytuacje wymagające pilnej interwencji. Siedzisz w knajpie, kelner się spóźnia, zupa z włosem, zupa z muchą.
2: Zupa z paluchem kelnera w środku. To są naprawdę różne sytuacje, które możecie natychmiast donieść, mając M-Obywatela. To jest kategoria, funkcja, przepraszam, która nazywa się zagrożenie zdrowia publicznego.
1: Zagrożenie związane z żywnością, higieną czy warunkami sanitarnymi. Ja odpalam teraz M-Obywatela, bo to proszę. Jest zagrożenie z higieną, tak? Czy ja mogę na przykład donieść na ciebie, mimo że ty oczywiście jesteś umyty i czysty i uczesany.
2: Mój drogi, i żaden ze mnie restaurator. Także mi nie wygrażaj.
1: Ale czy higienę można zgłosić? Brak higieny u kolegi.
2: To nie działa osobowo. Tu możesz zgłosić, mój drogi, na przykład różnego rodzaju region, który natychmiast zostanie poinformowany w kontekście sanitarno-epidemiologicznej jednostki, która natychmiast wyruszy na interwencję, jeżeli wyślesz zgłoszenie. Także na figura nie doniesiesz.
1: Zgłoś interwencję do sanepidu. Czekaj, jestem.
2: No i?
1: Czekaj, no wpisuję.
2: Dobra.
1: Miejsce czy produkt? Ty jesteś bardziej miejsce czy produkt?
2: Ja jestem produkt tych miejsce, naszych czasów.
1: Ty jesteś już tak poważnie osadzony na świecie od
2: tylu lat. To było śmieszne, Piotr. Nie, powiedzmy, że to było śmieszne. Ja uważam, że słyszałem, że sanepid w tej chwili rozważa oddzielną kategorię, jeżeli chodzi o zagrożenie zdrowia publicznego. Ta kategoria nazywa się ryba w zachodniopomorskim.
1: 20 minut po godzinie 7. Czy to panga? Blondie, Heart of Glass. Zostańcie z nami po newsach. Wracamy.
2: Pan gra.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
1: Czy mógłbyś określić Stansów jednym słowem?
2: Mili i utalentowani kolesie.
0: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
4: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
3: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Marine Le Pen ogłasza start w wyborach prezydenckich we Francji. Bakterie kałowe wykryto w zatrutym fragmencie rzeki Bóbr. Spacerkiem przez Katowice wystartowała edycja miejskich spacerów.
0: Prawda Antyradia.
17: 7.30, Joanna Obuchowska. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen ogłasza, że w przyszłym roku będzie kandydować. To po tym, jak sąd apelacyjny uznał, że nie ma ona już zakazu ubiegania się o funkcje publiczne. Sąd apelacyjny uznał liderkę Frontu Narodowego za winną sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy, ale skrócił zakaz startu w wyborach. Jako europosłanka fikcyjnie zatrudniała asystentów, którzy w rzeczywistości pracowali na rzecz jej partii.
0: Prawda Antyradia.
17: Bakterie kałowe to główny powód zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Zakaz nadal obowiązuje, bo wyniki badań mikrobiologicznych wody nie poprawiają się. Nie ma za to podwyższonych wskaźników dla metali ciężkich. Służby weryfikują wszystkie zgłoszenia, w tym te w mediach społecznościowych, o możliwym skażeniu radiologicznym. Nie ma takiego, mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody.
18: Straż pożarna weryfikowała te informacje w terenie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości podczas tych prewencyjnych pomiarów radiometrem. Służby na bieżąco weryfikują wszystkie informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Dotychczas nie potwierdzono żadnych doniesień o martwych zwierzętach w rejonie rzeki Bóbr.
17: Chodzi o fałszywe zgłoszenia o martwych bobrach. Za to ryby padają. To już ponad 23 tony.
0: Prawda antyradia.
17: Dwóch byłych funkcjonariuszy włoskiego wywiadu aresztowanych pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Odpowiedzą też za uzyskanie nielegalnego dostępu do systemów informatycznych. Główny oskarżony miał współpracować z oficerem rosyjskich służb wywiadowczych, który miał dyplomatyczny immunitet we Włoszech. Śledztwem objęto również 5 innych osób, w tym 4 żołnierzy służby czynnej.
0: Prawda antyradia.
17: Rusza nowy letni cykl spacerów miejskich w Katowicach i okolicach. W sumie odbędzie się 17 wypraw. Instytut Korfantego, Agnieszka Maliszczak-Hanzel.
19: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu, pieszo i na rowerze.
17: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc. Na termometrach teraz od 11 stopni w Olsztynie do 15 w Rzeszowie. Maksymalnie będzie od 16 do 23. Najcieplej i najbardziej słonecznie będzie dzisiaj na zachodzie. Teraz może padać na północy, potem na wschodzie Polski. Ale dzisiaj i tak więcej słońca niż wczoraj.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Jestem z ciebie dumny, że tak dzielnie znosisz te moje paszkwile. Dzisiaj nawet ciekawie, ale o tym za chwilę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: No ja jestem przyzwyczajony, ja jestem jak...
1: Ale mech, dobrze ci idzie.
2: Ja jestem jak, nie wiem...
1: Nie, ty jesteś najgorszą obelgą dla mężczyzny, ty jesteś poczciwina.
2: Dobra, mój drogi, sympatyczny, taki sympatyczny był. Lecimy z kalendarium. Międzynarodowy Dzień Gier wideo dziś.
1: Yes.
2: Więc wszystkich fanów gamingu całujemy w czułko.
1: Ty Playka czy Xbox?
2: Playka. 1918 rok. Ernest Hemingway, który w trakcie wojny pierwszej światowej służył na froncie włoskim, został ciężko ranny. Służył jako kierowca Czerwonego Krzyża.
1: On się wtedy wylizał, a później pił długo i szczęśliwie.
2: Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 1990 rok.
1: I zapamiętaj refren ten RFN.
2: Niemcy z Mateusem wygrywają po bramce Breme z Argentyną Maradony. Kto dzisiaj obchodzi urodziny? No mam kilka ważnych postaci. John D. Rockefeller.
1: Sześć przeszczepów serca, 101 lat dożyta.
2: Ferdinand von Zeppelin, czyli niemiecki hrabia, producent sterowców. Angelika Houston.
1: Chociaż Wise'a lubimy, Zeppelina.
2: Angelika Houston z wybitnej filmowej rodziny była dziewczyna pana Jacka Nicholsona. Robert Burneika. To oczywiście litewski kulturysta, zawodnik MMA, hardkorowy koksu 1978, a na koniec zostawiłem sobie wybitnego Polaka. Pozdro dla kumatych, 40 urodziny dzisiaj obchodzi Kamil Tumulec. Mrygam okiem, myślę, że wy wiecie o co chodzi, a jak nie, to państwo sobie zaraz to zweryfikują.
1: Wytłumaczymy w kolejnych 6 wejściach.
2: 17 minut do godziny 8. Dziękuję Michale,
1: dziękuję
2: Daty. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Człowiek kalendarium.

0: Prysznic był?
1: U mnie... Był.
0: Na Małgo nie muszę pytać, bo ona zawsze ładnie pachnie. Toś zużył, zmarnował 60 do 90 litrów wody dzisiaj z rana, ty rozumiesz?
1: Że tak? Ale poczekaj, jak?
0: To ja ile? Powiem tak.
1: To chyba mówisz o godzinnym prysznicu. Ja wchodzę, pyk, pyk, pyk, myk, zgięcia, myję już po wszystkim.
0: Ja dzisiaj nie zmarnowałem. Ale dlaczego pytam? Czy ty rozumiesz, że Szwedzi rozdają turystom mydełko? Ono jest bardzo przyjemne, bo to jest mydełko z miodu, z oleju kokosowego. Mhm. Oczywiście już nie mordującego małpki. Dlatego, że oni dbają o środowisko i namawiają swoich turystów przyjeżdżających do Szwecji, konkretnie do miasta Gotland, żeby się myli w morzu ci ludzie.
1: Gotland to wyspa, Visby to miasto w punkcie informacji turystycznej, a także w hotelach nawet są goście zachęcani do tej wyjątkowej kąpieli w słonej wodzie. Ten środek, o którym powiedział Michał, no jest absolutnie ekologiczny, tutaj nic się nie wydarzy. Ludzie, goście hotelowi i mieszkańcy wyspy mówią, kurczę blade, to fantastyczne przeżycie. Rzeczywiście coś w tym jest.
0: Wody się sporo zmarnowało w Szwecji, dlatego wpadli na pomysł mycia się w morzu. Ja ci w ogóle muszę powiedzieć, że bo ty jesteś człowiek ciekawocha, że prysznice na początku były lodowate i to była tak zwana hydroterapia, którą, bracie, usprawnił pan Vincenza Prysznic. On się tak nazywał i był Włochem.
1: Pozdrawiamy pana Prysznic. Grazie mile. 11 minut do godziny 8.
0: Biznes w Polsce położył mu swego czasu Witold Niemyjko.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Będzie proces za prom, który nie powstał. Oznaczenia eko tylko, jeśli producent to udowodni. W warszawskim zoo urodził się mini Bambi.
0: Prawda Antyradia.
12: Minęła 8, Joanna Obuchowska. Będzie proces za prom, którego nie zbudował PiS. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko członkom Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA. Prokuratura zarzuca im wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach. Chodzi o prom, którego stępkę symbolicznie przybił przed kamerami ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Statek ostatecznie nigdy nie powstał. Ówczesny i obecny prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Piotr Redmerski uważa, że oskarżenie to szukanie kozła ofiarnego i że chętnie opowie w sądzie o patologiach w ówczesnym ministerstwie i próbie budowania promów wbrew zasadom rynkowym.
0: Prawda Antyradia.
12: Rząd za zakazem informowania, że produkt jest ekologiczny, jeśli nie ma na to dowodów. Zgodnie z założeniem projektu nowe przepisy powinny wejść w życie jesienią. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Informowanie czy wprowadzanie w błąd konsumentów, że dany produkt jest bezpieczny ekologicznie. To znaczy, jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś jest ekologiczne, że coś ma niski ślad węglowy, jeśli to wprowadza w błąd.
12: Z opakowań będą musiały też zniknąć oznaczenia zielony lub przyjazny dla środowiska.
0: Prawda Antyradia.
12: Jeden z najmniejszych jeleni świata urodził się w warszawskim zoo. Samiczka Pudu Południowego dołączyła do swoich rodziców i siostry Rosy, która urodziła się rok temu. Stado regularnie się powiększa. Piotr Piekarczyk z warszawskiego zoo.
14: Nie wiem, czy ten mały to kilogram ważył. Ciężko jest go znaleźć na wybiegu. Z boku jest ta izolatka. Może tam przez szczeliny przy odrobinie szczęścia można go będzie wypatrzyć. Za jakiś czas pewnie będzie chodził.
12: Pudu południowy naturalnie występuje w Ameryce Południowej. Jego populacja stale się zmniejsza przez utratę siedlisk.
0: Prawda Antyradia.
12: Picie alkoholu w celu rozładowania stresu może trwale zmieniać mózg, ogłosili naukowcy z University of Massachusetts. Wykazali w doświadczeniach na myszach, że połączenie przewlekłego stresu i intensywnego picia alkoholu wywołuje znacznie większe zmiany w mózgu niż każdy z tych czynników osobno. Wybrali te zwierzęta, ponieważ wiele ich obwodów nerwowych działa podobnie jak u ludzi. W Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie może trochę padać teraz, bo w ciągu dnia deszczowe chmury będą się przemieszczać. Po południu może padać bardziej na wschodzie. Na termometrach aktualnie od 11 stopni w Olsztynie do 16 w Koszalinie. Maksymalnie termometry pokażą 23 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
15: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
16: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 8, już w piątek, Michał. Tak. My jesteśmy gotowi.
2: Tak, no,
1: wyciągamy rączki, bo pojawi się na rynku nowa płyta The Rolling Stones.
2: Nawet w rękach ją mieliśmy, mało tego, nawet już rozdajemy ją naszym słuchaczom Antyradia. Pozwól, że ja tutaj tak tytułem wstępu tego, co przed nami. Czego może chcieć 36-latka od 83-latka, ja się pytam. No, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Zapytać o to, jak żyć. Przede wszystkim.
1: I Sandra Hajduk-Popińska, nasza kumpela,
2: lat 36.
1: Zapytała Micka Jaggera, lat
2: 83,
1: o tym, jak wygląda jego życie tuż przed wydaniem płyty. Mamy fragmenty ekskluzywnego wywiadu dla Antyradia, który prezentujemy codziennie na antenie.
2: W porannym naszym paśmie Desperanos oraz w parze z głośników po południu. Abyście lepiej mogli przybliżyć sobie Jaggera, prawie że postawić go obok siebie w swojej kuchni, sypialni, przedpokoju, gdziekolwiek. Innymi słowy, proszę Państwa, it's Jagger time!
3: Słyszałeś już pewnie to pytanie wiele razy i jeszcze je usłyszysz nie raz, ale muszę o to zapytać. Skąd tytuł nowej płyty, Foreign

0: Keith Ironi się zgodzili. Nie mówię, że to jest najlepszy możliwy tytuł. Po prostu na niego zgodzili się wszyscy członkowie zespołu.
1: Ja uważam, że bardzo dobry. Foreign
2: tongues po polsku to języki obce.
3: Języki obce.
4: Okay, say it again.
0: Powiedz to jeszcze raz.
3: Języki obce.
4: Języki obce.
1: Świetnie, oh my God. Doskonale.
5: Języki obce miały premierę 10 lipca, więc mają premierę 10 lipca, czyli pojutrze.
6: Ja się to pytam, czy on podrywał ją, czy ona jego?
5: 12 minut po godzinie 8. Idź precz, Michał, idź precz.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: From Here to Eternity, który tak pięknie wyśpiewał Bruce, to przecież też tytuł fantastycznej książki oraz filmu, jakby nie patrzeć. Stąd do wieczności. Stąd do wieczności to nie jest tytuł, o który będziemy pytać dzisiaj w naszym filmowym konkursie Klasykę Gatunku. O który będziemy pytać, to już wasze zadanie.
2: Udo, będziecie musieli zgadnąć, jakie to dzieło telewizji bądź filmu. Zobaczymy to, usłyszycie to wszystko po wpół. Dziękuję, Michał, strasznie się zaplątałem.
1: Przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, że są bardzo dobre nagrody, bo mamy CD Floydów i CD Beatlesów. Wystarczy dobrze odpowiedzieć. Szczegóły za chwilę, bądźcie z nami.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
5: Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
12: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
11: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
12: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
13: Uwaga, kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Ale duża.
17: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
17: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
22: Citroen.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow!
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Afery wzmacniają skrajną prawicę. Katowice przeszkolą z obrony cywilnej. Poznaniacy chcą wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście.
27: Prawda Antyradia.
28: 8:30. Joanna Obuchowska. Afery wokół obozu władzy wzmacniają skrajną prawicę. W najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej na Koalicję Obywatelską chce głosować 29%, na PiS 23%. Rośnie Konfederacji do ponad 13% i Koronie Brauna do 11%. W Sejmie byłaby jeszcze Lewica.
27: Prawda Antyradia.
28: Kiedy się ewakuować, co spakować do plecaka i jak udzielić pierwszej pomocy? Tego będą mogli dowiedzieć się mieszkańcy Katowic. Miasto planuje szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
29: Szkolenia, które zorganizuje miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ruszą we wrześniu. Prezydent Katowic Marcin Krupa.
30: Chcemy, żeby to było otwarte i oczywiście zgodnie z ilością miejsc, bo nie jesteśmy w stanie całej 300-tysięcznej społeczności przeszkolić, ale celujemy w 1000 rodzin, żeby 1000 rodzin miało wiedzę z zakresu obrony cywilnej.
29: Na szkolenia miasto przeznaczy na początek 150 tysięcy złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
27: Prawda Antyradia.
28: Poznaniacy chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się właśnie konsultacje społeczne w tej sprawie. Wynika z nich, że ponad 80% ankietowanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Nocna prohibicja sprawdziła się już na 5 osiedlach w mieście. Radny Przemysław Plewiński.
31: Chodziło o zlikwidowanie takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu czy na Jeżycach. Policja wiedziała, że musi tam wysyłać dodatkowy nocny patrol wokół tego miejsca, bo tam działa. Były hałasy, były sprzeczki, były śpiewy i to było uciążliwe dla mieszkańców.
28: Niewykluczone, że miejscy radni zdecydują o objęciu całego miasta nocną prohibicją tuż po wakacjach.
27: Prawda Antyradia.
28: Węgierska publiczna telewizja przerwała nadawanie, dokładnie jej kanał informacyjny. Widzowie zobaczyli tylko komunikat z przeprosinami za kłamstwa mediów publicznych z ostatnich lat. W ramach sprzątania po ekipie Orbana serwisy informacyjne zostały tymczasowo zawieszone. Powołane zostało nowo kierownictwo stacji, które ma przeprowadzić gruntowne zmiany u upolitycznionego nadawcy. W Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie może trochę padać teraz, bo w ciągu dnia deszczowe chmury będą się przemieszczać, po południu ma padać bardziej na wschodzie. Na termometrach aktualnie od 11 stopni w Olsztynie do 16 w Koszalinie. Maksymalnie pokażą dzisiaj 23 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
0: Esperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: To naprawdę fantastyczne, że dzwonili do nas, przecież pamiętasz, Małgo, pan Seweryn Andrzej, dzwonił pan Jan Englert. Ci ludzie mieli łzy w oczach, dziękowali za nasze interpretacje ich niesamowitych ról. Kto zadzwoni dzisiaj? No na pewno nie Gustaw Hollowbeck.
2: Klasyka gatunku to nasz konkurs, który polega na tym, że wy zgadujecie, które dzieło telewizyjne, filmowe my
1: popełniamy.
2: To jest grzech, co my robimy. Po prostu wcielamy się w znane postaci, ale i je trochę kaleczymy.
1: Robimy to na tyle dobrze, że udaje wam się co tydzień w klasyce gatunku odgadnąć tytuł tej produkcji. No, dzisiaj warto, słuchajcie, dlatego że mamy przepiękne nagrody.
2: Mamy zestaw klasyków na CD od Pink Floyd, At the Pompeii i Mother Love, moi drodzy.
1: No stary, tu mamy jeszcze The Beatles, Revolver. Tego naprawdę jest sporo. Kochani, bądźcie z nami i słuchajcie uważnie, no i szukajcie w głowie, w pamięci, w sercu tytułu tej produkcji.
0: Klasyka gatunku.
1: A dlaczego akurat ja?
2: Bo to twój pomysł, żeby oddać Smroda, bo jesteś mały, bo cię nie lubię i ci przyłożę, jeśli się nie sprężysz.
3: To jefe.
2: Rusz siedzenie.
0: No, no kto to powiedział?
2: Proste.
1: Ja cię chyba odnajduję w tej
2: roli. Michał, ty jesteś idealny.
1: Wczoraj Małgo mnie wysyłała do logopedy.
2: Zdjęcia próbne poszły ci świetnie. Whitesnake teraz. Give me all your love tonight.
1: Za 20 minut do grzywiąta.

0: Wow. Bardzo lubię tekst tej piosenki. Jolie Hooker oczywiście w oryginale. Teraz ZZ Top w Antyradium.
1: 14 minut do godziny 9. Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych trwają i
0: Copa
1: uwaga,
0: del Mundo.
1: Jest wielka pokusa u panów, którzy zajmują się lotami dronami, żeby polatać sobie nad stadionami, co jest strictly forbidden. Takie są tabliczki.
0: Chciałem w ogóle powiedzieć, że Macierewicz już swego czasu zabronił nad Warszawą, a co oni sobie myślą, przepraszam, że oni sobie z lotu ptaka obejrzą te wszystkie mecze bezpłatnie.
1: No i uwaga, Federalne Biuro Śledcze FBI we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego od początku mundialu przejęło już ponad 600 maszyn. I uwaga, grożą tym ludziom bardzo poważne kary. Rekordziści mogą zapłacić mandat w wysokości, no pan strzela.
0: 100 tysięcy dolarów.
1: Tak, skąd pan?
0: Naprawdę?
1: 100 tysięcy dolarów za takie wykroczenie. No i uwaga, najwięcej interwencji odnotowano w Miami. Skąd? Co się ze mną dzieje? Skąd
0: wiskowano
1: 99 dronów? Drugie miejsce Los Angeles dopiero dochodzi do 90, a trzecim miejscem jest Dallas, gdzie przejęto 78 urządzeń.
0: Śmiem zauważyć, że powiedzenie co ma wisieć, nie utonie powstało w czasach przeddronalnych.
1: Ja nie mam nic już do
0: dodania.
1: To był golf. Wspaniale, pięknie Michał to spowodował.
0: Skarnego.

0: Skinnerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26, taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, si?
17: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
23: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
22: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
25: Play.
26: Bo w Media Expert taniej ma.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
0: Team. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
21: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Iran zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Rozbito gang zajmujący się hazardem. Włam na pocztę bez kradzieży hasła. To teraz robią cyberprzestępcy.
1: Prawda Antyradia.
0: 9. Joanna Obuchowska. Iran poinformował, że w odpowiedzi na ostatnią falę amerykańskich nalotów zaatakował bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Wojska irańskie zaatakowały 85 strategicznych amerykańskich obiektów wojskowych. W nocy z wtorku na środę amerykańskie siły zbrojne zaatakowały ponad 80 irańskich celów. To jedna z najpoważniejszych eskalacji od czasu zawarcia rozejmu między USA a Iranem.
1: Prawda Antyradia.
0: Służby zlikwidowały międzynarodowy gang zajmujący się nielegalnym hazardem. Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali 14 osób, 4 trafiły do aresztu. Do zatrzymań doszło na terenie 3 województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Zabezpieczono też magazyn, w którym przechowywane były nielegalne automaty do gier. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli też narkotyki.
1: Prawda Antyradia.
0: Włamanie na służbową pocztę bez kradzieży hasła to nowa metoda cyberoszustów. Analitycy ESET ostrzegają przed polującymi na dostęp do kont Microsoft 365.
2: Nowa metoda polega na wysłaniu wiadomości udającej fakturę, udostępniony dokument czy zaproszenie do kalendarza z komunikatem typu zweryfikuj, aby wyświetlić. Po kliknięciu ofiara otrzymuje kod urządzenia i zostaje odesłana na prawdziwą stronę logowania Microsoftu. Jednak wpisując ten kod, loguje nie siebie, a cyberoszusta. Marcin Mazur.
3: Przestępcy mogą przejąć dostęp do firmowej poczty, dokumentów zapisanych w chmurze. Taki dostęp może zostać wykorzystany do kradzieży danych lub prowadzenia dalszych oszustw z wykorzystaniem przejętej skrzynki mailowej.
2: Eksperci radzą, by każdą podejrzaną sprawę zgłaszać działowi IT. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Lato na luzie trwa w Sosnowcu. W ramach tej akcji na mieszkańców czeka 30 wydarzeń, otwartych spotkań plenerowych, koncertów, seansów filmowych i kreatywnych warsztatów. W najbliższy poniedziałek spotkanie o słowiańskich ziołach.
4: Myślę, że spokojnie będziemy mogli te zioła wykorzystać nie w kuchni, ale również w lecznictwie, w ochronnych rytuałach, w medytacji na przykład również zioła można stosować.
0: Mówiła Klaudia Pluta.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na zachodzie, w centrum i na południu sporo słońca, więcej chmur na północy i tam może popadać. Teraz, bo w ciągu dnia opady przesuną się na wschód. Na termometrach teraz od 11 do 16 stopni, a będzie od 16 do 23 stopni.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: życzyło.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
2: No i to jest job dla was na wakacje. Szanowni panie i panowie, szanowni youtuberzy, szanowni influencerzy, teraz macie joba i fuchę, mało tego, że na legalu, to jeszcze na dużym propsie.
3: Przesadzasz, bo no tutaj stary, ci ludzie jednak muszą mieć fach, muszą robić grafiki, muszą kręcić film, no muszą tak, umieć je montować. Łatwo. Do 12 lipca czekamy na wasze CV, a mówi to Royal Household, czyli rodzina królewska. Potrzebują kogoś na stanowisko wideografa. Tych obowiązków oczywiście jest dużo więcej.
2: Wideograf, w ogóle jak patrz na dworze, to już inaczej brzmi,
4: panie,
2: nie?
4: Panie, influencer.
2: Kto pan jest? Nie influencer, tylko wideograf.
3: No i oczywiście te grafiki, te filmy będą wrzucane na takie platformy jak Instagram, X czy YouTube. Materiały mają dotyczyć ważnych wydarzeń państwowych oraz towarzyszących im działań za kulisą.
2: Król Karol już przygląda się uważnie stanowisku i uwaga, wyraża zadowolenie.
3: Słuchajcie, jest to wszystko dostępne w internecie. Możecie przeczytać ogłoszenie. Do 12 lipca, przypominam, wysyłacie CV. Na stronie

0: Klasyka gatunku.
1: To jakby Irlandia z Anglią albo Indie z Wielką Brytanią, przepraszam bardzo, wygrały tak ten mecz Maroka z Francją się zapowiada. Kurczę, ja się zaczynam tym wszystkim interesować, stary. To wszystko przez ciebie.
2: Słuchaj, ta wielka amerykańska telenowela jeszcze chwilę potrwa,
1: a dlatego
2: teraz
1: mi wchodzi. No pewnie dlatego.
2: Musimy rozwiązać nasz stały cykl, który nazywa się Klasyka gatunku. W ramach tego cyklu my z Michałem, czasami z Małgorzatą, wcielamy się w rolę postaci z filmów i seriali.
1: I to są emocje, i to była bramka. Kto strzelił? Posłuchajmy najpierw sytuacji na polu karnym.
3: A dlaczego akurat ja?
4: Bo to twój pomysł, żeby oddać Smroda, bo jesteś mały, bo cię nie lubię i ci przyłożę, jeśli się nie sprężysz.
3: Coś jeszcze?
4: Rusz siedzenie!
2: Pięknie. Pięknie.
1: Niesamowite,
2: to pięknie, że zagrali.
1: Niesamowite, że okazało się, że ja naprawdę mam warunki.
2: To prawda, Michał ma warunki. Wy dostajecie od nas zestaw klasyków na CD. Ci, którzy wygrali, otrzymają zaraz od nas mailową zwrotkę. Pan Marcin,
1: Marcin z Chrzanowa zwycięską bramkę nam strzeli w klasyce gatunku, a poprawna odpowiedź to...
2: Epoka lodowcowa,
1: no,
2: Michał.
1: Właśnie, warto by było powiedzieć.
2: Arctic Monkeys, I bet you look good on a dance floor. 20 minut po godzinie 9.
1: Yes, sir.

0: name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
3: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna.
5: I Krzysztof Ibisz.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
17: Na paznokcie.
16: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
19: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: wpadli prowadzący nielegalną krajalnię tytoniu. Inspekcja pracy z nowymi uprawnieniami. Jak się nie dać zrobić festiwalowego konia, radzi rzecznik konsumentów.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30, Joanna Obuchowska. Służby zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu w województwie łódzkim. Mundurowi zatrzymali towar o szacunkowej wartości 15 milionów złotych. 44-latek został złapany na gorącym uczynku podczas załadunku towaru. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy wkraczają do akcji. Wchodzi w życie reforma, która pozwoli przekształcać śmieciówki w umowy o pracę. Skala tych kontroli może być znacząca, ale jak duża, dokładnie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 1,5 miliona ludzi pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy coraz częściej jeżdżą Chińczykami. Wzrosło zainteresowanie autami chińskich marek.
2: W ciągu roku zainteresowanie samochodami chińskich marek wzrosło w Polsce o 132%. Jak oceniają eksperci, to pokazuje, że dla kierowców coraz większe znaczenie ma stosunek ceny do wyposażenia. Oto motto Adam Simon.
3: To wyraźny sygnał dla całej branży motoryzacyjnej, że konsumenci coraz częściej kierują się wartością, jaką otrzymują za swoje pieniądze, niezależnie od kraju pochodzenia samochodu.
2: Nowe chińskie samochody są też zazwyczaj dostępne od ręki. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszył festiwalowy sezon. Z tej okazji powiatowy rzecznik konsumentów w Bielsku-Białej radzi, co robić, żeby nie dać się naciąć na nieuczciwych sprzedawców biletów. Ariadna Wałęga.
4: Powinniśmy zwrócić uwagę już na etapie zakupu biletów, żeby nabywać je w sprawdzonych źródłach, to znaczy u organizatora na autoryzowanej platformie sprzedaży czy sprawdzonym serwisie biletowym, ponieważ jeśli zakupimy bilet od osoby prywatnej, to nie będzie nam przysługiwała ochrona konsumencka.
0: Rzecznik konsumentów przypomina też, żeby nie udostępniać kodów QR czy numeru biletu innym, nie publikować zdjęcia biletu, a także czytać regulamin imprezy.
1: Prawda Antyradia.
0: Masz Forda, sprawdź, czy nie musisz go naprawić. Producent wezwie do naprawy właścicieli ponad 170 tysięcy aut. Na zachodzie, w centrum i na południu sporo słońca. Więcej chmur jest na północy i tam może popadać. Teraz, bo w ciągu dnia opady przesuną się na wschód. Na termometrach teraz od 11 do 16 stopni. Będzie od 16 do 23.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: 19 minut do godziny 10. Tu Antyradio. Miał być krótki lot z Mediolanu do Alicante. No niestety wylot znacznie się opóźnił przez niespodziewaną sytuację. Otóż na...
2: I to dokładnie o kilka godzin. Słuchajcie, wystarczyło tylko otworzyć drzwi, żeby wpuścić pasażerów i natychmiast samolot zaatakowała gigantyczna plaga komarów.
1: Tak, i wleciały do środka, no i pojawił się problem, bo tutaj jedna z pasażerek mówi, że jest uczulona, drudzy po prostu odganiają je nerwowo z twarzy i z bagaży. Trzeba było ten lot odwołać. Wszyscy pasażerowie zostali odwiezieni do budynku terminalu. No i moi drodzy, pasażerowie dotarli do Alicante 3 godziny później niż było to planowane.
2: 3 godziny 47 minut, dokładnie o tyle się opóźniło, ale wyobraź sobie tę sytuację, że otwierają drzwi od samolotu, spokojnie sobie wchodzisz, brać, i wpada taka chmara, która w dodatku wpływa na bezpieczeństwo lotu. Można sądzić, że komary były pochodzenia ruskiego.
1: No i chciałem powiedzieć, szanowny, że wydaje mi się, że tutaj akurat linie lotnicze stanęły na wysokości zadania, bo 3 godziny to nie jest tak dużo. Wiemy o tych lotach, które są opóźnione o kolejne kilkadziesiąt godzin, a tutaj się udało. No i tak pojawiły się komentarze negatywne i zaczęli w te linie lotnicze za tę niespodziewaną sytuację obarczać.
2: Z komarem pocieszająca informacja jest zawsze taka, że przynajmniej ktoś na ciebie leci, nie? Z drugiej strony, kiedyś już posłużyłem się tym pomysłem, Małgo była bardzo zachwycona. A gdyby tak komar tłuszcz wysysał?
1: Może wleci jakiś komar, Adidasa sprzedał mi, cytując Tymona.
2: O Boże, i kto tu jest wujem z wesela?
1: Do godziny 10. Cytuję Tymona, odcinam się.
2: Za 17, a nie do.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Michał wyskoczył ze studia, pojechał na urlop, słyszymy go za 2 tygodnie. Pan urlop.
2: Matko. To jest w ogóle niebywałe. Zobacz, ja też właśnie, bo gdybyście myśleli, że mnie nie ma tutaj, to ja jestem, dlatego się odezwam.
1: Tak, ale Mało, jutro i pojutrze też wybywa, ja zostaję z Bartkiem Synowcem, będziemy tutaj rządzić i dzielić.
2: A my będziemy rządzić przez 2 tygodnie od poniedziałku, to jeszcze powiedzmy może Państwu, co jutro będziecie mieć z Bartkiem, co, bo to takie fajne rzeczy, że żałuję, że wyjeżdżam.
1: Co będziemy jutro robić? Będziemy rozdawać dużo fantastycznych precjozów.
2: A chcesz wiedzieć co?
1: No powiedz.
2: Bo będziecie mieć 2 podwójne bilety na koncert Marilyna Mansona, który już 18 lipca w Atlas Arenie w Łodzi, więc no...
1: O panie!
2: Nie zostawiamy was z pustymi rękoma.
1: O panie, no z wielkim bólem, ale oddam wam te bilety. Słuchajcie, jutro 7 punkt. Słyszymy się w Desperanos. Pani Małgorzato, życzę pani udanego, dłuższego weekendu niż zwykle.
2: Dłuższą to ja będę miała trasę, bo ja jedę nad morze. Wiesz, ile się jedzie z Warszawy nad morze?
1: Ile?
2: Na pewno, no tak około 6 godzin.
1: Na ten hel to chyba zdyszka, co?
2: To może być.
1: Jak się jedzie. No dobrze, ja zostaję, ja nigdzie się nie wybieram, więc będziemy słyszeć się jutro na żywo ze studia w Warszawie.
2: Możemy jeszcze przypomnieć tylko, że codziennie możecie słuchać wywiadu, który z Mickiem Jaggerem przeprowadziła Sandra. Jeden fragment był u nas, kolejny fragment już w parze z głośników po godzinie 16.
1: No właśnie, jeżeli z Mickiem Jaggerem, to 10, czyli w piątek, premiera nowej płyty Foreign Tongues. I na pewno na naszej antenie będziemy grać Mika i spółkę. Dziękuję.
2: Bye, bye.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: Bezrobocie w Polsce odrobinę spadło. UOKiK przyjrzał się wypłatom odszkodowań po powodzi. Nie jest źle. Park Murckowski w Katowicach. Przejdzie metamorfozę.
1: Prawda Antyradia.
0: 10. Joanna Obuchowska. Bezrobocie w czerwcu spadło. Stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w maju. Najmniejsze bezrobocie było w Poznaniu i Warszawie, trochę ponad 1,5%.
1: Prawda Antyradia.
0: Większość odszkodowań po powodzi z 2024 roku była wypłacana sprawnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził pod tym kątem firmy ubezpieczeniowe.
2: Z analizy urzędu wynika, że w większości przypadków likwidacja szkód przebiegła sprawnie i po myśli poszkodowanych. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
3: Odmowy wypłaty odszkodowania były nieliczne. Spowodowane były przede wszystkim wyłączeniami odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń wynikającymi z ogólnych warunków umowy lub brakiem ochrony ubezpieczeniowej z powodu do okresu karencji. Na uwagę zasługuje jednak niska liczba reklamacji. Konsumenci złożyli je w zaledwie 3,5% przypadków.
2: Przez powódź poszkodowanych zostało 230 tysięcy osób, z czego blisko 5 tysięcy musiało być ewakuowanych ze swoich domów. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty dla pracowników kasy za ujawnienie informacji, które trafiły do grupy przestępczej. Zarzuty przekroczenia uprawnień usłyszało 3 pracowników kas z Kielc. Chodzi o ujawnienie informacji objętych tajemnicą służbową i skarbową. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Park Murckowski w Katowicach przejdzie metamorfozę. Miasto po konsultacjach z mieszkańcami chce opracować koncepcję i projekt zagospodarowania terenu o powierzchni 10 hektarów. Urząd Michał Mendala.
4: W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, przestrzeń umożliwiająca organizację wydarzeń. Jest tam muszla koncertowa. Koncepcje mają zawierać również analizę dotyczącą tego, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo.
0: Na koncepcję wykonawca będzie miał czas do 18 września, później ruszą kolejne konsultacje społeczne. Dopiero po nich powstanie ostateczny projekt. Na zachodzie sporo słońca, w centrum nieco więcej chmur, a na wschodzie może popadać. Tam, gdzie słońce, tam cieplej. Termometry w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze pokażą dzisiaj 23 stopnie. Na północy temperatura raczej nie przekroczy 20 stopni.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, jest 9 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Na początek radosna informacja, bo musi być ważna, ponieważ zajmuje całą szpaltę w publikatorze. Hurkaczowi wrócił serwis. No i bardzo dobrze, cieszę się niebywale z tego powodu. Proszę Państwa, w kwestii na przykład rozdawnictwa, tu będę miał naprawdę fajny zestaw klasyków na kompaktach, bo i AC/DC, i Aerosmith, i Motorhead. Zajmę się tym, jak zwykle, w stosownym momencie. Z kolei społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dziś dzień bezsensownych świąt. Także dzień bądź znów dzieckiem. No nie wiem, czy to takie dobre. Dzień malowania ciała, super. Dzień kochaj swoją skórę, może i nawet pomalowaną. Światowy dzień grzania pupy przed telewizorem i komputerem oraz dzień gier wideo. 9 lipca 1988 roku zakończono produkcję samochodu osobowego Moskwicz 2140. Proszę Państwa, to były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przesłał niezawodny, szybki jak strzała społeczny researcher pan Wojciech. A będzie jeszcze parę słów o armii, o paliwie. No, zajmiemy się wieloma tematami. Tak, żeby było mało nudno. No to jedziemy z Aerosmith.

0: Państwa, ja nie wiem, mówi się na przykład, że do jednostek wojskowych nie mogą wjeżdżać chińskie samochody, bo szpiegują, satelity latają nad nami i widzą wszystko bardzo dokładnie, a do tego wszystkiego w publikatorach codziennych, niekolorowych, poważnych pojawia się informacja, że mamy 6 dywizji, ale tylko 2 są gotowe. Gdyby Rosja napadła dziś na Polskę, przystąpilibyśmy do wojny nie tylko bez większości zamówionego uzbrojenia, ale też tylko z 2 gotowymi dywizjami. Kolejne dywizje na włączenie się do walki potrzebowałyby nawet miesiąca. Tutaj kolejna informacja, że polska armia zyska, proszę zwrócić uwagę na czas przyszły, potężną broń. To barakuda, która może polecieć nawet pod Moskwę. Nie na Moskwę, ale pod Moskwę. Tam sięgnie. To taki pocisk straszliwy. Okręty podwodne też są w planach. I to wszystko jest jak na tacy podane. Także, proszę Państwa, tajemnica wojskowa rozdawana na lewo i prawo.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas.
1: Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Pani Ola z Gdyni, a propos polskiej armii, która się odsłania, napisała: w tych publikatorach to na pewno celowo takie informacje są podawane, żeby zmylić zwolenników trzydniowej operacji wojskowej. To jest działanie na szkodę wroga. Na pewno. No i jeszcze pani Ola pyta, czy wiem, jak po francusku brzmi słowo określające kobietę lekkich obyczajów. No wiem, no i pani Ola odnosi to do dowódcy naczelnego tego, co tam za wschodnią granicą. No to jedziemy, rodaczki i rodacy. A to już jest Bangaranga.

0: kończy się ta godzina. Piękność wielkie z dziełem Janis Joplin. A aż za moment, prawda, Antyradia pełna kultura i prawda za pogodę.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
13: taniej masz. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. SkiTeam!
14: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Oznaczenie eko, tylko jeśli producent to udowodni. Lipiec bez plastiku. Zachęcają do tego Czyste Miasto Gdańsk i gdańskie wodociągi. Na początek prawdy, wyniki matur.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ponad 81% tegorocznych absolwentów zdało maturę, czyli poszło podobnie jak w zeszłym roku, tyle że w tym zdających było o 66 tysięcy więcej. Ze statystyk podanych właśnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, było w tym roku nieco ponad 12%. Poprawkę będą mieli w sierpniu.
0: Prawda Antyradia.
1: Rząd za zakazem informowania, że produkt jest ekologiczny, jeśli nie ma na to dowodów. Zgodnie z założeniem projektu nowe przepisy powinny wejść w życie jesienią. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: Informowanie czy wprowadzanie w błąd konsumentów, że dany produkt jest bezpieczny ekologicznie. To znaczy, jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś jest ekologiczne, że coś ma niski ślad węglowy, jeśli to wprowadza w błąd.
1: Z opakowań będą musiały także zniknąć oznaczenia zielone lub przyjazne dla środowiska.
0: Prawda Antyradia.
1: W Gdańsku ruszyła coroczna akcja Lipiec bez plastiku. Namawiamy mieszkańców do odstawienia plastikowych butelek i korzystania z kranówki, mówi Anna Wołoćko z Urzędu Miasta.
16: Głównym celem to jest przede wszystkim ograniczenie plastiku i zmiana nawyków, czyli zbudowanie takiej świadomości. To nie tylko ogranicza plastik, ale również koszt zakupu samej wody, więc to jest w dwojaki sposób korzystna sytuacja.
1: Promocja kranówki to część większej akcji. W zeszłym tygodniu na przykład na gdańskich targowiskach działały strefy edukacji czystego miasta Gdańska, w których organizowano m.in. warsztaty ekologiczne.
0: Prawda Antyradia.
1: Lato na luzie trwa w Sosnowcu. W ramach tej akcji na mieszkańców czeka 30 wydarzeń, otwartych spotkań plenerowych, koncertów, seansów filmowych i kreatywnych warsztatów. Najbliższy poniedziałek będzie spotkanie o słowiańskich ziołach.
17: Myślę, że spokojnie będziemy mogli te zioła wykorzystać nie w kuchni, ale również w lecznictwie, w ochronnych rytuałach, w medytacji na przykład również zioła można stosować.
1: Mówiła Klaudia Pluta z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Na niektóre wydarzenia trzeba się zapisać. A to była Prawda Antyradia.
18: Pełna Kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Wraca Tańczący z Wilkami. I to w wersji bardzo, bardzo długiej. Na festiwalu w Locarno pokażą nową 4-godzinną wersję westernu. Ma odzwierciedlać pierwotną wizję filmu. W tej wersji jest mniej więcej pół godziny niepublikowanego wcześniej materiału. Pokaz filmu 7 sierpnia. Do sieci trafił zwiastun filmu Odzyskany. To debiut reżysera Marcina Kwaśnego.
19: Ty kiedy idziesz na odwyk?
20: Jutro.
19: Martwię się o ciebie. Nie wiem, co ci jest.
18: Główny bohater, którego ojciec alkoholik porzucił rodzinę, zmaga się z opieką nad chorą matką. A to nie wszystko. Po latach nieobecności ojciec wraca. Premiera w kinach 14 sierpnia.
1: W Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie może trochę padać. W ciągu dnia deszczowe chmury będą się przemieszczać. Po południu może padać bardziej już na wschodzie. Na termometrach dziś do 16 stopni w Koszalinie. Maksymalnie termometry pokażą 23 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Dyżur w Antyradiu.
1: O, proszę, 11 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Przypominam, że dziś będzie piękność, wielkie rozdawnictwo. Będę miał dla Państwa zestaw klasyków, bo w końcu mamy tydzień z klasykami i to już nie pierwsze. Będę miał dla Państwa kompakt AC/DC, kompakt Aerosmith i kompakt Motorhead. To naprawdę gratka niebywała. Proszę Państwa, dwóch Polaków utknęło na południowo-zachodniej ścianie szczytu w Tatrach Wysokich. Słowaccy ratownicy górscy, którzy ruszyli im na pomoc, musieli zmierzyć się z ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi, zimnym, silnym wiatrem, deszczem i gęstą mgłą. Akcja trwała kilkanaście godzin. Jak podkreślili ratownicy, wspinacze nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy i tak to wygląda. Ciekawe swoją drogą, kto za akcję kilkugodzinną zapłacił, bo jeżeli panowie wspinacze, to wszystko okej, ale chodzić po górach trzeba umieć, jak mówią specjaliści. No dobra, my jedziemy dalej z Antyradiem, z Brianem Adamsem. A jak?

0: wiem, proszę Państwa, ale wiem jedno, na pewno minęliśmy 23 minutę tej godziny, czyli jest 11.23 z hakiem. Proszę Państwa, i oczywiście z Antyradiem. Rodaczki, rodacy, nie wiem, czy to jest dowód na jakąś normalizację, czy coś się dzieje ku lepszemu, czy jak. Uwaga, znalazłem na scrollu przed chwilą w telewizorze niebieskim informację, że MK Oll tymczasowo odwiesił rosyjski komitet olimpijski. Zatem pod własną flagą będą mogli na igrzyskach wszelakich Rosjanie występować. Ja zauważyłem także dopisek, że Ukraina protestuje. No, ale MK Oll odwiesił komitet olimpijski rosyjski. Nie wiem tylko, jak przyjąć słowo tymczasowo. Czy to jest na tydzień, miesiąc? To jest tak, jak zaraz wracam. Kiedyś próbowaliśmy określić, ile to jest zaraz.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
7: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Charm Music Poland prezentuje Skunk Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skunk Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co? Co do MediaExpert.
16: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
19: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
20: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w MediaExpert taniej masz.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon, Mysłowic,

Βιάς δε ροκαβ, αμ δε ράδιο. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

propos tego tymczasowego odwieszania Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego przez MKOL, pan i mojego pytania o zaraz, pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał. Uwaga, zaraz wracam. Ktoś to napisał, sprzedawca, a ktoś dopisał, wrócę wieczorem. A tymczasowe u ruskich może czasem i 40 lat potrwać. Święte słowa, panie Krisie, rzeczywiście jak oni coś robią na chwilę, to potem może potrwać. Pozbyliśmy się ich po wielu, wielu latach z kraju, a było tymczasowo. A my lecimy dalej.

0: Słuchacie Antyradia niewątpliwie. No jesteśmy rzutnikiem od godziny 12, a po 12 zainicjuję rozdawnictwo zestaw piękności płyt.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Bakterie kałowe wykryto w zatrutym fragmencie rzeki Bóbr. Poznaniacy chcą wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Trzeci PSZOK w Krakowie już otwarty.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Bakterie kałowe to główny powód zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Zakaz nadal obowiązuje, bo wyniki badań mikrobiologicznych wody nie poprawiają się. Nie ma za to podwyższonych wskaźników dla metali ciężkich. Służby weryfikują wszystkie zgłoszenia, w tym te w mediach społecznościowych, o możliwym skażeniu radiologicznym. Nie ma takiego skażenia, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
2: Straż pożarna weryfikowała te informacje w terenie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości podczas tych prewencyjnych pomiarów radiometrem. Służby na bieżąco weryfikują wszystkie informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Dotychczas nie potwierdzono żadnych doniesień o martwych zwierzętach w rejonie rzeki Bóbr.
0: A chodzi o fałszywe zgłoszenia o martwych bobrach.
1: Prawda Antyradia.
0: Poznaniacy chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się właśnie konsultacje społeczne w tej sprawie. Wynika z nich, że ponad 80% ankietowanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Nocna prohibicja sprawdziła się już na 5 osiedlach w mieście. Radny Przemysław Plewiński.
3: Chodziło o zlikwidowanie takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu czy na Jeżycach. Policja wiedziała, że musi tam wysyłać dodatkowy nocny patrol wokół tego miejsca, bo tam działo się. Były hałasy, były sprzeczki, były śpiewy i to było uciążliwe dla mieszkańców.
0: Niewykluczone, że miejscy radni zadecydują o objęciu całego miasta nocną prohibicją tuż po wakacjach.
1: Prawda Antyradia.
0: W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Igołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie odpadów. Prezes MPO Henryk Kultys.
4: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
0: Mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłatę za wywóz śmieci. Mimo ostrzeżeń na najwyższym już poziomie, wiatr na północy Polski wciąż nabiera na sile. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na razie do godzin popołudniowych, ale niewykluczone, że będą przedłużone. Na północy temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni, tam gdzie słońce cieplej, do 23.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Kadry dyżurów Antyradio.
1: A jakże, 10 minut po 12, kolejnej ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który na intencję tego, że mamy taki piękny tydzień z klasyką rocka, kto mówiłem już o tym, że to kolejny tydzień, mam dla Państwa zestaw klasyków na kompaktach AC/DC, Aerosmith i Motorhead. A oni zagrali w Montreux na Montreux Jazz Festival w 2007 roku. Proszę Państwa, osoby zainteresowane tym zestawem przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Proszę łaskawie zaczekać na pytanie, które zadam Państwu bardzo niedługo. Będzie to bardzo proste pytanie. Od razu to mówię.

0: Oczom własnym nie wierzę, to już 23 minuty po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia, w Antyradiu rozdawnictwo. To zestaw klasyków na kompaktach AC/DC, Aerosmith i Motorhead. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały już mail pod adres ostrymałpa.antyradio.pl. No i teraz do konkretów. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie. Jaka jest w Ameryce Północnej standardowa częstotliwość sieciowego prądu zmiennego? Jakaż to częstotliwość? Proszę to wpisać w temacie maila.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
12: Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być.
11: Zwrot o mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura,

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
7: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
6: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
7: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
16: masz. Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

kompetencje rozdawnictwa zestawu klasycznych płyt, czyli AC/DC, Aerosmith i Motorhead. Zadałem Państwu pytanie, jaka jest w Ameryce Północnej standardowa częstotliwość sieciowa, sieciowego prądu zmiennego. To 60 Hz. Pan Grzegorz napisał, jak to Amerykanie wszystko muszą mieć większe, jakieś kompleksy mają chyba. No, panie Grzegorzu, nie do końca wszystko większe, no bo jak chodzi o napięcie, to mają niższe 110-120 V, zatem nie wszystko wyższe. Proszę Państwa, rozdawnictwo szczęśliwie zakończone. Pan Grzegorz za chwilę otrzyma mail zwrotny, potwierdzający, że to do niego właśnie pomknął wspomniane przeze mnie płyty. Naprawdę mamy bardzo dużo, bardzo ciekawych i zaproszeń, a także płyt dla Państwa.

0: oglądałem taki filmik z Nadpolskiego Morza, jak to grupa młodych ludzi próbowała się utrzymać na wietrze. No cóż, pozdrawiam wszystkich, którzy w tej chwili plażują nad polskim morzem, trzymając się czegokolwiek, mówiąc do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Anti Radio. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
9: Tartaletki ze szparagami, pomidorkami koktajlowymi i serem Arla Apetina w kostkach. Wcześniej przygotowanym ciasto kruche rozwałkujemy, wykładamy formy na tartaletki i ponownie wstawiamy na 20 minut do zamrażarki. Foremki pieczemy w rozgrzanym do 190 stopni piekarniku przez 15-20 minut i przygotowujemy farsz. Jogurt mieszamy z jajkami, musztardą i serem Arla Apetina Red Cheddar. Dodajemy sól i pieprz. Szparagi kroimy na mniejsze kawałki. Upieczone korpusy tartaletek wypełniamy masą jajeczną, układamy szparagi, pomidorki koktajlowe oraz kostki sera Arla Apetina Original. Całość zapiekamy 15 minut w 180 stopniach. Smacznego!
8: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę apetytnanowegazeta.pl.
6: Ogłoszenie płatne. Reklama.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
14: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii wykańczenie mieszkania
3: Pech może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: wiatr rozdaje karty na wybrzeżu. W wielu miejscach nie ma prądu. Włam na pocztę bez kradzieży hasła to teraz robią cyberprzestępcy. Mieszkańcy Katowic przeciwko banerom i billboardom.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Mierzeja Wiślana to w tej chwili najbardziej dotknięte przez silny wiatr miejsce na wybrzeżu. Niż Bernadette spowodował potężny sztorm na Bałtyku. Prądu nie ma w wielu miejscach, m.in. w gminach Krynica Morska i Braniewo.
1: Prawda Antyradia.
0: Włamanie na służbową pocztę bez kradzieży hasła to nowa metoda cyberoszustów. Analitycy ESET ostrzegają przed polującymi na dostęp do kont Microsoft 365.
2: Nowa metoda polega na wysłaniu wiadomości udającej fakturę, udostępniony dokument czy zaproszenie do kalendarza z komunikatem typu zweryfikuj, aby wyświetlić. Po kliknięciu ofiara otrzymuje kod urządzenia i zostaje odesłana na prawdziwą stronę logowania Microsoftu. Jednak wpisując ten kod, loguje nie siebie, a cyberoszusta. ESET, Marcin Mazur.
3: Przestępcy mogą przejąć dostęp do firmowej poczty, dokumentów zapisanych w chmurze. Taki dostęp może zostać wykorzystany do kradzieży danych lub prowadzenia dalszych oszustw z wykorzystaniem przejętej skrzynki mailowej.
2: Eksperci radzą, by każdą podejrzaną sprawę zgłaszać działowi IT. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Banery na elewacjach i billboardy zalewające ulice. Mieszkańcy Katowic mówią dość. Powstała petycja do prezydenta miasta z apelem o przyjęcie uchwały krajobrazowej. Prezydent Katowic Marcin Krupa przyznaje, że reklamy są problemem, ale uchwały nie będzie. Jego zdaniem najpierw trzeba zmienić przepisy, bo sądy unieważniały podobne uchwały w innych miastach.
4: Musi być dobre prawo do tego, żebyśmy my mogli na poziomie lokalnym to prawo wcielić w życie.
0: Lokalne ograniczenia reklam ma umożliwić plan ogólny miasta, który ma powstać w Katowicach do końca sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 177 tysięcy Fordów z wadami fabrycznymi musi wrócić do producenta. Problemy dotyczą m.in. ryzyka pęknięcia wałka zębnika. Może to doprowadzić m.in. do niekontrolowanego przemieszczania się zaparkowanego auta, jeśli kierowca nie użył hamulca postojowego. Po amerykańskich drogach jeździ nawet 50 milionów pojazdów Forda.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Nie tak powinno wyglądać lato. Wieje na Pomorzu, na Bałtyku utrzymuje się sztorm, a temperatura nie przekracza 20 stopni. Środa będzie pochmurna w większości kraju. Do tego trzeba się liczyć także z przelotnymi opadami deszczu, głównie na wschodzie i w centrum kraju.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: bardzo ciekawa wprawka gitarowa. Polecam. Dollar Bill, Jack White.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tak, oto wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu w środę 8 lipca. Tomasz Kasprzyk, witam i zapraszam na rokową przejażdżkę, która potrwa jak zwykle do godziny 16. Dziś słówko o Oasis, bo coraz więcej spekulacji, że panowie wrócą w 2027 na scenie. Mam nadzieję, że trochę wyjaśnię w tym programie. Także będzie słówko o YouTube, bo zaprezentowali panowie teledysk do pewnego utworu, który już chyba oficjalnie, mogę powiedzieć, jest zapowiedzią nowej płyty. No i wrócę do tematu Syda Barretta, który wczoraj miał 80. rocznicę urodzin. Niestety nieżyjący Syd Barrett, współzałożyciel Pink Floyd. Artyści szykują niespodziankę dla fanów w związku z tą rocznicą. Dziś trochę więcej na ten temat wyjaśnię.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale także będzie szansa, żeby zaplanować sobie wieczór na warszawskim Torwarze 14 lipca. Albowiem tego dnia wystąpi w Warszawie Beth Hart.

0: piękne nagranie w rytmie walca. Wedding Temptation z gościnnym udziałem Chrisa Jonesa, udział Fia. 24 minuty po godzinie 13. Za moment sprawdzimy, cóż tam dzieje się, działo się w zasadzie w muzycznej karcie kalendarza, ale państwo już piszą w sprawie między innymi grupy Led Zeppelin. Mam przygotowane coś z ich repertuaru, więc dzisiaj na pewno będzie. Wrócę także do koncertu Bad Heart, bo kilka podwójnych zaproszeń dla was czeka.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Sad But True i Metallica w Lokomotywie w Antyradio. A dziś dokładnie mija 57 lat od momentu, kiedy w studiach przy Abbey Road George Harrison nagrał swoją piosenkę zatytułowaną Here Comes the Sun. Gościnnie zaśpiewali Paul McCartney i Ringo Starr, a John Lennon wypoczywał wtedy po wypadku, któremu uległ w Szkocji.

0: przytupem i z pazurem zamykamy pierwszą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. Jean Jett i Blackheart, Bad Reputation. Na 6 minut przed godziną 14. Za chwil kilka rzeczy najważniejsze, czyli prawda antyradia, a ja po 14 wracam między innymi z zaproszeniami na warszawski koncert Bad Heart.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
11: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Najgorzej poszła matematyka. Są wyniki tegorocznych matur. Katowicki Park Murckowski czeka metamorfoza. Jagody prosto z krzaka z lasu. To nie jest dobry pomysł.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Nieco ponad 80% maturzystów może świętować zdanie egzaminu dojrzałości. Wyniki podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. 12% abiturientów musi jeszcze posiedzieć nad książkami, by w sierpniu spróbować poprawić wynik. Najgorzej poszła matematyka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
2: Matematyka z roku na rok ciutkę słabiej zawsze wypada. To przedmiot, w których uczy logicznego myślenia, wyciągania wniosków, budowania strategii rozwiązywania problemów.
1: Ci maturzyści, którzy chcą poprawić wynik jeszcze w tym roku, do 15 lipca muszą złożyć wniosek w tej sprawie.
0: Prawda Antyradia.
1: Leśne jagody albo poziomki zjedzone prosto z krzaka, w dodatku nieumytymi rękami, to może skończyć się zarażeniem bąblowcem.
3: Bąblowiec to rodzaj bardzo groźnego tasiemca, który jest rozsiewany przez lisy.
4: My zjadając taką pyszną poziomkę, możemy zarazić się bąblowcem wielokomorowym, który niestety daje bardzo przykre objawy, może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy.
3: Mówiła dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia, która zostaje z chorym praktycznie na resztę życia. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Park Murckowski w Katowicach przejdzie metamorfozę. Miasto po konsultacjach z mieszkańcami chce opracować koncepcję i projekt zagospodarowania terenu o powierzchni 10 hektarów. Urząd Michał Mendala.
5: W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, przestrzeń umożliwiająca organizację wydarzeń. Jest tam muszla koncertowa. Koncepcje mają zawierać również analizę dotyczącą tego, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo.
1: Na koncepcję wykonawca będzie miał czas do 18 września.
0: Prawda Antyradia.
1: Twórcy polskiej wersji The Office odstrąbili koniec zdjęć do 6 sezonu. W tej serii zobaczymy kryzys męskości, wyścig po władzę i nowych bohaterów. Dokładnej daty premiery jeszcze nie ma, ale nowe odcinki mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. To była Prawda Antyradia. Centrum nieco więcej chmur, na wschodzie może popadać deszcz. Tam, gdzie słońce, tam też cieplej. Termometry w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze pokazać dziś mają 23 stopnie. Na północy temperatury raczej nie przekroczą 20 stopni.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Nowy Euro.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: W melodii tkwi siła. Oj, ciekawe, czy ten utwór zagrają, będąc jesienią na warszawskim Torwarze, czy nie. Chociaż będąc na Torwarze, pewnie Europe skupi się na jubileuszu płyty The Final Countdown i podejrzewam, że cała płyta będzie zagrana od początku do końca. Być może także pojawią się jakieś ekstra bonusy. No ale niewykluczone, że też coś z nowego repertuaru powinno zostać zagrane. Być może także i ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą na antenie Antyradia. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie. I tę część rozpocznę od Oasis, bo im także melodie są bliskie. Wszystko wskazuje na to, że bracia Gallagherowie znów wrócą na sceny, bo szykuje się chyba, zaznaczam, chyba duża trasa po Europie. Jak donosi Newcastle Express, powołując się na liczne, dodam, źródła, na 2027 rok Oasis planuje wielką trasę po Anglii i Europie kontynentalnej. W pracach pracy jest sporo, a w planach co najmniej 12 koncertów w rodzinnym Manchesterze, także powrót do Newport po 30 latach, co będzie ciekawe wydarzenie. Jedno ze źródeł także wskazuje, że zespół zarezerwował już luksusowy hotel w Manchesterze na maj i czerwiec przyszłego roku, więc kto wie. Tymczasem przypomnę też, że Oasis zaprezentowali pierwszy zwiastun dokumentu Don't Look Back in Anger, który opowiada historię jednego z najgłośniejszych muzycznych powrotów ostatnich lat. Ten przedsmak tego, co będzie w kinach, już jest do obejrzenia w sieci, no a w kinach będzie można zobaczyć cały dokument w formacie IMAX już od 11 września.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Oczywiście po premierze kinowej utwór trafi na tak zwaną platformę cyfrową i będzie dostępny dla wszystkich. A jakże? Jakby mogło być inaczej?

0: Jakież to piękne, mądre i zarazem poważne nagranie. Men of Horror, Beef i Clyro w Lokomotywie w Antyradio. Napiszcie mi na kasprol@antyradio.pl, jakbyście na przykład mnie zachęcili do tego, żebym wybrał się na koncert Beth Hart na warszawski Torwar 14 lipca. Co takiego ta artystka w sobie ma? Dajcie znać kasprol@antyradio.pl. Napiszcie, jakbyście zachęcili mnie, żebym zobaczył Beth Hart, a ja się odwdzięczę podwójnymi wejściówkami na ten koncert. Czekam.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Kaufland.

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Brother, The Answer, za nami. A teraz jeszcze czas na muzyczną kartę kalendarza, bo widzę, że dzisiaj urodziny ma pewien David Campbell. W zasadzie to Beck David Campbell, piosenkarz, kompozytor wykonujący muzykę w eksperymentalnym stylu. Taki łączy folk, psychodelię i takie tam różne. Według niego utwór wydany w 93 roku na winylu przez niezależną wytwórnię, rok później stał się światowym hitem. Tytuł tego utworu to Loser. Facet, którego mam na myśli, nazywa się Beck.

0: Hearts i Nazareth na zamknięcie drugiej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Za niespełna 7 minut 15. O 15 oczywiście prawda Antyradia, a po 15 będę nagradzał zaproszeniami, podwójnymi wejściówkami na koncert Beth Hart, który odbędzie się 14 lipca na warszawskim Torwarze. Po 15 także sprawdzę u mojego listonosza kasprol@antyradio.pl, czy ktoś mnie przekonał.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
1: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
2: Mili i utalentowani kolesie.
0: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Najpierw upało, nie do wytrzymania, teraz wiatr mocno daje się we znaki. Odszkodowania powodzianom wypłacono sprawnie. W tej prawdzie też edukacyjne spacery z psim bekawiorystą.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Pogoda nie odpuszcza, najgorzej jest na wybrzeżu, gdzie bardzo mocno wieje.
2: Porywy dochodzące do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na Mierzei Wiślanej trwa walka o drewniane budynki na plaży, w których są sklepy i restauracje. Najgorsza sytuacja jest w Krynicy Morskiej. To tu sztorm ma w tej chwili najbardziej niszczycielską siłę. Z powodu wichury w Pomorskiem ewakuowanych zostało 15 obozów harcerskich.
0: Prawda Antyradia.
1: W związku z pogodą możliwe są także utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP Intercity. Informuje o tym na Platformie X.
0: Prawda Antyradia.
1: Większość odszkodowań po powodzi z 2024 roku została wypłacona sprawnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził działania firm ubezpieczeniowych. Z analizy wynika, że odmowy wypłaty odszkodowań były nieliczne. Ich odsetek wyniósł od 1 do 4% w zależności od firmy. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
3: Nasza analiza pokazała zatem, że zakłady ubezpieczeń rzetelnie podeszły do likwidacji szkód po powodzi. Nie oznacza to jednak, że nie ma obszarów wymagających poprawy. Konsumenci nie zawsze byli świadomi zakresu ubezpieczenia, dlatego zwracamy uwagę na konieczność dokładniejszego badania ich potrzeb.
1: Przypomnijmy, przez powódź poszkodowanych zostało 230 tysięcy osób, a prawie 5 tysięcy musiało być ewakuowanych ze swoich domów.
0: Prawda Antyradia.
1: Edukacyjny spacer z behawiorystą w Skansenie w Chorzowie to nowość dla właścicieli czworonogów, którzy odwiedzają muzeum. Został wprowadzony, bo zdarzało się, że psy stresowały zwierzęta gospodarskie, które żyją w Skansenie. Na przykład obszczekiwały króliki. Uczestnicy spaceru poznają zasady dobrego zachowania.
4: Parę porad dla tych odwiedzających z psami, żeby właściwie się zachować właśnie przy tych zagrodach, żeby odczytywać też pewne zachowania naszych zwierząt, czy to kóz, czy właśnie królików, które sygnalizują, że należy odejść od tego płotu i po prostu tych zwierząt nie stresować.
1: Mówiła dyrektorka Skansenu Paulina Ciusgórska.
5: Pełna Kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Pałac Kultury. Niekochany symbol miasta. Film dokumentalny pod takim tytułem pojawi się na Arte TV. To historia jego pracowników, artystów i historyków. I warszawiaków, dla których stał się częścią osobistych wspomnień. Premiera na platformie 23 lipca. Zakończyły się zdjęcia do 6 sezonu TheOffice.pl. W tym sezonie będzie kryzys męskości, wyścig po władzę i nowi bohaterowie. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale serial ma się pojawić w Canal Plus jeszcze w tym roku. Będzie trzecia część Vaiany. Oficjalnie zapowiada to Dwayne Johnson, który wystąpi w najbliższej odsłonie. Poprzednie dwie to były animacje Disneya, a ta, która zadebiutuje w kinach w piątek, to film aktorski z tą samą fabułą co pierwsza bajka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Jak już wiecie, z prawdy w pogodzie znów jest niebezpiecznie, a to wszystko wina niżu Bernadette, który uderzył w Polskę. Mocno wieje, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie kraju. Więcej spokoju w pogodzie na południu i cieplej w Katowicach i Krakowie. Termometry pokazują około 20 stopni.

0: klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
2: Sponsorem programu jest

0: The Warning, Ritual, prosto z zestawienia Turboto.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A u nas już 14 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w środę 8 lipca. I tę część rozpocznę od informacji o YouTube, bo zespół zapowiedział już najnowszy krążek. Pokazał światu wreszcie teledysk, o którym kiedyś wam opowiadałem, że zespół gra na dachu pewnego samochodu. No i okazuje się, że to jest utwór zatytułowany Street of Dreams. Zapowiada najnowszy krążek grupy, nad którym prace już trwają od dłuższego czasu. Teledysk, przypomnę, został nakręcony w Meksyku. Kwartet wystąpił na dachu zaparkowanego autobusu. Radości było co niemiara. Obrazek ładny, muzyka oczywiście także ładna. I do usłyszenia gdzie? W Antyradio. Nasłuchujcie uważnie, bo nowe YouTube może pojawić się lada moment.
1: Lokomotywa w Antyradio.
2: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: słucham tego nagrania Kultu, to od razu przypomina mi się Poland Rock Festival. Chyba największy koncert, na jakim byłem. Chodzi o ilość ludzi oczywiście, bo liczony był prawie pod milion. Kult na Poland Rock Festivalu, chociaż nawet chyba jeszcze był przystanek Woodstock. Kto był, ten wie. 24 minuty po godzinie 15. I teraz, jeżeli chodzi o Polskę, to w Polsce już niebawem na warszawskim Torwarze 14 lipca pojawi się Beth Hart. Prosiłem was, żebyście spróbowali mnie przekonać. I Basia napisała tak: cześć Kasprow, Beth Hart to prawdziwy wulkan energii, który rozrusza cię po pierwszym wejściu. Jeszcze jest wyjątkowa, jak miała 8 lat. Jej nauczycielka muzyki myślała, że ma do czynienia z genialną, posłuszną dziewczynką czytającą z nut. Przez 4 lata bezczelnie wszystkich oszukiwała, rzucała okiem na kartkę i grała wszystko idealnie ze słuchu i udawała, że czyta. Została wyrzucona, a teraz jest wielką światową gwiazdą rocka, która śpiewa, no i gra od serca. Nie możesz tego przegapić. Przekonałaś mnie, ale nie ty jedna, bo napisał także jeszcze Marek. Jakbym cię zachęcił, Beth Hart gra koncert, a ty się jeszcze zastanawiasz? To jest baba, która krzykiem robi ci dreszcza, za chwilę bluesową balladą łzy w oczach w jednej piosence. To tańsze niż terapia, głośniejsze niż twoje problemy, pisze Marek. Rusz 4 litery, zanim rozsądek cię dogoni. Dobra, przekonaliście mnie. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo macie zaproszenia, ale jeszcze takich zaproszeń trochę będzie w Antyradio, więc nasłuchujcie uważnie. Gratuluję.
1: Hey you guys, it's Beth Hart.
2: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones.
4: Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradio zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
4: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
11: Uczę się włoskiego.
10: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
7: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-ccc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

Oasis. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

odpowiednia dawka muzyki w muzyce. To, co lubimy w Antyradio najbardziej. Blair! No i ten facet, który po prostu jest chodzącą muzyką. Pomijając to, że jest fantastycznym wokalistą, kompozytorem i producentem, to jeszcze gra na gitarze, na skrzypcach, na pianinie, na wibrafonie, na instrumentach klawiszowych, na gitarze basowej też potrafi grać. No idę o zakład, że na perkusji także zagra. Nazywa się Damon Albarn. Natomiast dziś miała rocznica, kiedy w 80 roku zespół Led Zeppelin zagrał swój ostatni koncert w oryginalnym składzie. Oprócz oczywiście obowiązkowych kompozycji takich jak Black Dog, Kashmir czy Stairway to Heaven, grupa zagrała też utwory z ostatniej swojej płyty zatytułowanej In Through the Outdoor, Hot Dog i All My Love. A koncert zakończyła 17-minutowa wersja utworu, który teraz w tle. Wszystko wydarzyło się 8 lipca 1980 roku.

0: Cheap Trick i Surrender. Prawie, że na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania, żeśmy sobie pogadali na poza anteniu.
1: Dobrze, że włączyłeś mikrofony fajnie,
0: ciekawe,
1: nie mówiąc
0: jakby
1: tam.
0: Były mikrofony ukryte, czy by nas wywalili z roboty, czy nie?
2: Ja myślę, że Krajowa Rada mogłaby zadzwonić.
1: Ja nic nie powiem w tej sprawie. Nabieram wody w usta.
2: Co u nas dzisiaj może powiemy, Tomeczku?
0: Tak, czy ja wiem. Że...
2: Tak się fajnie rozmawia.
0: Fajnie
2: nie?
0: się rozmawia. Musimy wszyscy wiedzieć, co u was dzisiaj w programie.
1: Nie, absolutnie.
2: Zostawmy to jako sekret.
0: Pewnie, że tak.
1: Takie niedopowiedzenie, takie więcej, no.
0: Jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Kombinujcie, słuchajcie nas. Czekają, nie ma tak łatwo. Jesteśmy
0: kupę czasu, 11 minut do 16. Wiecie, ile można zrobić? Ile można razy wyłączyć radio?
1: Tak.
0: No,
1: a my mamy inteligentną, wymagającą słuchalność, która nie wyłączy.
2: Idę po kawę, panowie, bo strasznie gadacie głupoty jakieś.
0: Fajnie, zostańcie z antyradiem, że nie muszę was namawiać. Tomasz Kasprzyk, dziękuję bardzo. Życzę wam spokojnego, mądrego popołudnia z antyradiem, bo oczywiście inaczej sobie tego nie wyobrażam. Znikam i wracam jutro, jak zwykle, po 13. Do miłego. Trzymajcie się. Bye, bye.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
18: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: SkiTeam. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
21: SkiTeam. Wiadomo, że niskie

0: Śniadaniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Torpeda. The Cardigans.

0: przeszukania w trzech bankach chodzi o wyliczanie zdolności kredytowej. Pieniądze najczęściej liczymy w czterech ścianach, w tej prawdzie też Katowice, które przeszkolą z obrony cywilnej.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Pracownicy UOKiK-u w asyście policji przeszukali siedzibę Biura Informacji Kredytowej ING Banku Śląskiego, M-Banku oraz M-Banku Hipotecznego. Ma to związek z podejrzeniem nieprawidłowości, m.in. w ocenie zdolności kredytowej konsumentów. Prezes urzędu sprawdza, czy przekazywanie przez banki informacji, m.in. o liczbie zapytań kredytowych, jest niezbędne do oceny tego, czy klient może spłacić zaciągnięte zobowiązanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Wirtualny portfel przeglądamy w domu. Ponad połowa Polaków najchętniej loguje się do aplikacji banku we własnym domu. Najczęściej robimy to, żeby opłacić rachunki, zrobić zakupy online lub zaplanować budżet. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
2: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku różnych aplikacji. Największą elastycznością wykazują się 30-latkowie. W tej grupie aż 65% osób korzysta z wielu rozwiązań mobilnych jednocześnie, a z kolei seniorzy oraz mieszkańcy wsi zazwyczaj pozostają wierni jednej sprawdzonej aplikacji.
0: 2/3 z nas ceni sobie, że w aplikacji może załatwić wszystko zdalnie, bez wizyty w banku.
1: Prawda Antyradia.
0: Kiedy się ewakuować, co spakować do plecaka, jak udzielić pierwszej pomocy, tego będą mogli dowiedzieć się mieszkańcy Katowic. Miasto planuje szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
3: Szkolenia, które zorganizuje miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ruszą we wrześniu. Prezydent Katowic Marcin Krupa.
4: Chcemy, żeby to było otwarte i oczywiście zgodnie z ilością miejsc, bo nie jesteśmy w stanie całej 300-tysięcznej społeczności przeszkolić, ale celujemy w 1000 rodzin, żeby 1000 rodzin miało wiedzę z zakresu obrony cywilnej.
3: Na szkolenia miasto przeznaczy na początek 150 tysięcy złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wrocław gotowy na wielkie święto kina. Znamy oficjalny program 26. festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Kinomanii zobaczą blisko 300 filmów z ponad 90 krajów, a imprezę otworzy Fjord, tegoroczny zdobywca Złotej Palmy w Cannes. Festiwal rusza 23 lipca. Storm nad Bałtykiem przyniósł niż Bernadetta. Wichury są na całym polskim wybrzeżu. Nigdzie nie można się kąpać. W dodatku jest zimno, od 16 do maksymalnie 23 stopni dziś. W Polsce jutro podobne wartości na termometrach, cieplej z początkiem przyszłego tygodnia.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: taką propozycją od The Afghan Weeks, najnowszą propozycją tego zespołu, witamy się z wami dzisiaj jako para z głośników. Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Sandra Hajduk-Popieńska, dzień dobry, cześć, kłaniamy się nisko, bardzo miło się z wami spotkać.
0: Ależ ja zwykle... lubię ten numer, muszę ci powiedzieć.
1: Naprawdę?
0: Tak mi dobrze robi.
1: No, cieszę się. Zawsze się w takich sytuacjach, jak człowiekowi jest dobrze, należy cieszyć. I to jest nasze motto, proszę
0: tak
1: państwa.
0: Jest.
1: Dzisiaj między innymi będziemy mieli dla was bilety na Skan Kananzi. Będą doniesienia z alternatywnej rzeczywistości, w której głową atomowego supermocarstwa jest Władysław Gomułka.
0: Zajrzymy też do polskich smażalni ryb. Tak po prostu. Uchylimy drzwi kuchni i zajrzymy, co tam się dzieje.
1: Albatros się smaży we fryturze. Będzie również, będą najnowsze doniesienia z frontu śmieszkowego i memologii stosowanej.
0: Tak, oraz pewien intrygujący włam na Tobago.
1: Tak, nie możemy się już doczekać tych wszystkich informacji dla was. Kochani, pojawi się również Sandro Coelho, nasz najgenialniejszy myśliciel wszechczasów. Kiedy się pojawi? Nie wiadomo. Grunt, żeby słuchać pary z głośników bardzo uważnie, bo jak się pojawi, to trzeba powtórzyć jego złotą myśl, bo można wygrać coś.
0: Wiadomo za to, że teraz na naszej antenie pojawi się pan Marilyn Manson.
1: No to proszę.

0: Strzał w samo serce. Shoot to Thrill z albumu Back in Black AC/DC w parze z głośników, żeby dodać wam jeszcze więcej ochoty do życia.
1: Sezon koncertowy w pełni i my mamy dla was wejściówki na koncert Skank Anansia. Dokładnie jeden podwójny bilet. 14 lipca na letniej scenie progresji wystąpi Skin i ekipa.
0: Tak jest, niepowtarzalny, żeński, wspaniały wokal. No, a ponieważ dzisiaj jest dzień bezsensownych świąt, jedno z naszych ulubionych świąt, to pytanie do was. Przejmujecie władzę nad światem? Jakie święto ustanawiacie? Piszcie do nas.
1: paramaupantyradio.pl albo dzwońcie.
0: 321-321-600. Bilety na Skank Anansia czekają, a już za chwilę. Między innymi Red Hot Chili Peppers.
1: Będzie też kolejne spotkanie z Mickiem Jaggerem.
0: No właśnie, także zostańcie z parą z głośników koniecznie.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Republika to jeden z tych zespołów, który inspiruje kolejne i kolejne pokolenia, a ich twórczość jest ponadczasowa, dlatego lubimy wam grać Republikę właśnie w Antyradio.
1: Absolutnie tak, jak najbardziej. Kochani, teraz najnowsze doniesienia z frontu śmieszkowego dla odmiany i memologii stosowanej.
0: W ostatni weekend dokonano sabotażu Google Maps Polska. Nazwy wielu znanych obiektów w Warszawie zmieniono na obraźliwe lub prześmiewcze.
1: No tak było faktycznie. Złote tarasy przemianowano na... I tu pewnie nie będzie zaskoczenia, złotek. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nazwano Biurem Bezpieczeństwa Kibolskiego.
0: Z kolei zamiast Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej wyświetlała się nazwa Muzeum Polskiej Biedy Umysłowej. Na działania osób odpowiedzialnych za zmiany zareagowały już Google oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
1: No cóż, historia ich oceni. Tak. Moim zdaniem zasługują na nie na karę, a na nagrodę. Co najmniej złotą komandorię Orderu Walki o Bój w Hucie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: A z tymi orderami to wiesz jak jest.
1: No tak, to prawda. Jim Morrison mógłby dostać jakiś order, a nie dostał i też był wielki. Dobrze, to gramy. Riders on the Storm.

0: Sława Szymborska, Agnieszka Osiecka, no i oczywiście ona, Hej i List, Kasia Nosowska.
1: A, bo ja rozumieć. Już myślałam, że ty Sandro Coelho masz na myśli.
0: Nie, to był mój osobisty, prywatny Tomasza Ambrożego Obertyna Panteon, twórczyń tekstów polskich.
1: Tak, na poważnie zupełnie to się zgadzamy, aczkolwiek Sandro Coelho też dzisiaj się pojawi.
0: Absolutnie.
1: Też ma wiele mądrego do powiedzenia. Ale wy też macie dużo mądrych rzeczy do opisania nam, bowiem wywołaliśmy dzisiaj z Tomaszkiem konkurs na ustanowienie nowego, dziwnego święta.
0: Tak, przejmujecie władzę nad światem. Jakie święto ustanawiacie? Do wygrania są bilety na Skankanazji. Łukasz napisał: jako jednodniowy władca świata, mający nieograniczoną moc, ustanawiam Światowy Dzień Drugiej Szansy. Zainspirował mnie do tego pewien rudy jegomość, skoro potrafił cofnąć czerwoną kartkę jednym telefonem. Wiecie, co było dalej? Z kolei Magdalena napisała: dzień otwierania lodówki bez powodu. Wolno zaglądać do niej co 5 minut z nadzieją, że pojawi się coś nowego.
1: A Zuza z kolei przekonuje nas, że powinno się ustanowić święto bezkarnego puszczania bąka w windzie.
0: No dobrze, to są wasze propozycje, my za nie nie odpowiadamy. Piszcie paramopa@antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600. Prawda Antyradia już za chwilę.
2: Greetings, all earthlings, my name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: This is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pitt, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
7: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Załęski i Nawrocki spróbują znów pogadać. 10 lat więzienia za 4 wiadra borówek. Złodziej przyłapany na kradzieży. Wprawdzie też o tym, jak się nie dać koncertowo naciągnąć.
0: Prawda Antyradia.
16: Magdalena Mleczko, zapraszam. Po wczorajszej krótkiej rozmowie Karol Nawrocki i Wołodymyr Załęski jeszcze dziś spróbują dłużej ze sobą porozmawiać. Obaj prezydenci są w Ankarze, gdzie trwa szczyt NATO. Jak mówi Nawrocki, wczorajsza rozmowa była kurtuazyjna. Dodaje, że choć jego stanowisko w kwestiach powodujących napięcia między Polską a Ukrainą jest niezmienne, to nie wyklucza dalszej dyskusji.
0: Prawda Antyradia.
16: Nawet 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Miłkowic na Dolnym Śląsku za kradzież borówek. Anna Tersa z Komendy Policji w Legnicy.
17: Rozrywał 4 wiadra owoców, a gdy na drodze stanął właściciel, groził mu pozbawieniem życia oraz spaleniem plantacji i samochodu, a następnie uciekł wraz z łupem.
16: Podejrzany usłyszy zarzuty kradzieży rozbójniczej.
0: Prawda Antyradia.
16: Ruszył festiwalowy sezon. Z tej okazji powiatowy rzecznik konsumentów Bielsku-Białej radzi, co zrobić, żeby nie dać się naciąć na nieuczciwych sprzedawców biletów. Ariadna Wałęka.
18: Powinniśmy zwrócić uwagę już na etapie zakupu biletów, żeby nabywać je w sprawdzonych źródłach, to znaczy u organizatora na autoryzowanej platformie sprzedaży czy sprawdzonym serwisie biletowym, ponieważ jeśli zakupimy bilet od osoby prywatnej, to nie będzie nam przysługiwała ochrona konsumencka.
16: Rzecznik konsumentów przypomina też, żeby nie udostępniać kodów QR czy numeru biletu innym.
0: Prawda Antyradia.
16: W Sosnowcu jest lato na luzie. Zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
19: W ramach akcji Lato na luzie dla mieszkańców Sosnowca przygotowano 30 wydarzeń. Otwartych spotkań plenerowych, koncertów, seansów filmowych i kreatywnych warsztatów. Na przykład w najbliższy poniedziałek będzie można złapać pełen luz, bo spotkanie będzie o ziołach. Biblioteka Klaudia Pluta.
20: Podróż po świecie słowiańskich ziół z Karoliną Lisek napisała książkę Słowiańska magia ziół i myślę, że na bazie tej książki sprzeda kilka fajnych patentów, co, na co i po co z ziołami można robić.
19: Paulina Kozioł, Antyradio.
16: To była prawda Antyradia. Wiatr to on rządzi dziś na wybrzeżu. Na zachodzie i południu przewaga słońca, a w centrum i na wschodzie lokalnie może popadać. W nocy wiatr osłabnia, na termometrach zobaczymy od 11 do 15 stopni. Jutro nadal opady w centrum, na wschodzie i południowym wschodzie. Na zachodzie więcej słońca i tam najcieplej do 25 kresek.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Światła Miasta to jest propozycja od Dziwnej Wiosny, a Dawid Karpiuk, lider tej grupy, był całkiem niedawno naszym gościem. No i był to wywiad, powiedziałabym, dla Antyradia.
1: Brawurowy.
0: Legendarny. No, musicie słuchać koniecznie wywiadów.
1: Koniecznie, posłuchajcie, zobaczymy. Może Dawid jeszcze odważy się kiedyś wpaść do parę zgłośników.
0: Pozdro,
1: zapraszamy,
0: Dawid.
1: Bo było super.
0: Tak.
1: Kochani, a tymczasem przenosimy się nad Polskie Morze, czyli coś dla miłośników sportów ekstremalnych. Kontrole smażalni ryb wykazały, że w około 12% przypadków klienci dostawali na talerzu inną rybę niż zamówili. Najczęściej zamiast droższego dorsza serwowano tańszego czarniaka.
0: Powiem ci, że wymyśliłam teraz nowe polskie powiedzenie, wiesz?
1: No?
0: Jak będę chciała wypaść lepiej na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej.
1: No i?
0: Nie będę gorsza, palę na dorsza.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Ryba jako taka, mogę zjeść czarniaka.
1: Jezus Maria, to jest Sandro Coelho at its best.
0: A pojawi się.
1: A pojawi się, właśnie, kochani, pojawi się Sandro Coelho na naszej antenie w parze zgłośników w Antyradio. W którym momencie? Nie wiadomo. Musicie po prostu słuchać na okrągło parę zgłośników.
0: Warto, bo mamy do oddania w wasze ręce nerkę. Jakkolwiek to brzmi.
1: Tak, taki piterek w sensie, ale Antyradia, nasz merch. Jak tylko pojawi się mądrość Sandro Coelho, to dzwonicie do nas 321 321 600. Trzeba powtórzyć w całości. Teraz YouTube.

0: Substancji tej w żadnym wypadku Państwu nie rekomendujemy, ale muzykę Erika Claptona i owszem Cocaine na antenie Antyradia.
1: Republika Ready to Go to już za chwilę, między innymi, bo w naszym muzycznym menu dzisiaj jeszcze mnóstwo innych wybornych, pysznych kawałków. No ale teraz najnowsze doniesienia, słuchajcie, z alternatywnej rzeczywistości, w której głową atomowego supermocarstwa jest Władysław Gomułka. No. Tyle, że to w zasadzie nie żadna równoległa rzeczywistość. Prezydent USA, słuchajcie, zapowiedział obniżkę cen mielonej wołowiny na 250-lecie państwa amerykańskiego.
0: Na swojej platformie napisał: właśnie zostałem poinformowany, że jeden z najmądrzejszych sprzedawców detalicznych Walmart znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji. Dodał jeszcze: tak jak obiecałem, ceny ropy gwałtownie spadają, a ceny paliwa na stacjach również idą w dół. No. Podobnie jak ceny jaj i leków na receptę.
1: Tak jest, wszystko prawda. Można powiedzieć, że przed nastaniem administracji obecnego prezydenta Stany Zjednoczone stały na krawędzi przepaści, ale potem zrobiły ogromny krok naprzód.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Bo w Media Ekspert taniej ma.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
17: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
19: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
20: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
19: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
21: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
26: Po reklamie.
27: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy, Eagle Eye Cherry, Alice Cooper.

Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Przez lata zespół uporczywie utrzymywał, że ten kawałek wcale nie dotyczy żadnych zakazanych substancji. Taka zwykła od piosenka o dziewczynie. No ale na początku XXI wieku przyznali, że jednak coś było na rzecz Golden Brown i The Stranglers.
1: A przed nami odcinek 8. Spotkanie Kasprola z Blokiem z Wielkiej Płyty. Tym razem spotkał się z Sex Pistols.
2: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.
3: Przede mną jedyny album studyjny zespołu Sex Pistols, wydany w październiku 1977 roku. Fani i krytycy zresztą do dziś klasyfikują ten krążek jako jeden z najważniejszych albumów rockowych w historii. W momencie wydania Sex Pistols byli już bardzo kontrowersyjni. Składali przysięgę w telewizji na żywo, zostali wyrzuceni z dwóch wytwórni płytowych i zabroniono im grania na żywo w niektórych częściach Wielkiej Brytanii. Lecz album mimo wszystko wywarł wpływ na wiele zespołów, jak i na całą branżę. Do dziś jest często wymieniany jako najbardziej wpływowy album punkowy i zarazem jeden z najważniejszych i najlepszych albumów wszechczasów. Nevermind the Bollocks, Sex Pistols, fragment z tej płyty właśnie teraz w Antyradiu.
2: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.

0: Nie jedna dzika rzecz jeszcze w czasie tych wakacji wam się pewnie przytrafi, ale myślę sobie, że najdzikszym i najbardziej szalonym ze wszystkich pomysłów jest wyjazd nad polski Bałtyk, prawda,
1: Wicu? Najdzikszym, nomen omen, bo i dzika można, prawda, spotkać, także same przygody. Coś dla miłośników, jak już mówiłem, zresztą dzisiaj sportów ekstremalnych. Kochani, wielu było wybitnych pisarzy, myślicieli, Umberto Eco, Emmanuel Kant, Sandro Coelho. Pośród nich również pojawia się wyłącznie na naszej antenie, w parze z głośników.
0: I dlatego jest tak wyjątkowy i dlatego nasłuchujcie uważnie, bo Sandro Coelho czai się tu i ówdzie. Za moment być może pojawi się na naszej antenie.
1: Znaczy nie wiadomo, czy za moment, a może
0: za
1: przed 20.
0: Moment.
1: Nie wiadomo.
0: Ważne jest to, żeby wyłapać to, co mówi, a potem do nas zadzwonić.
1: Tak, 321-321-600 i powtórzyć słowo w słowo, jaki jest Sandro Coelho. Na dzisiaj do wygrania jest nerka antyradia.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Z uwagi na wichurę ewakuowano 15 obozów harcerskich. Kolejny śląski zakład zwalnia ludzi z pracy. W tej prawdzie także wolontariusze poszukiwani w Gdańsku.
0: Prawda Antyradia.
15: Magdalena Mleczko, zapraszam. 15 obozów harcerskich zostało ewakuowanych z powodu wichury na Pomorzu. Bierze w nich udział w sumie około 1000 dzieci. W tej chwili wszystkie są bezpieczne. Bardzo mocno cały czas wieje w rejonie Karwi, Rozewia i Helu, także na Warmii i Mazurach.
0: Prawda Antyradia.
15: Ponad 120 lat historii i trudna walka o przyszłość zakładu. W walcowni metali w Czechowicach, Dziedzicach na Śląsku prawie połowa załogi ma stracić pracę. Właściciel Grupa Boryszew tłumaczy to trudną sytuacją na rynku metali, wysokimi kosztami produkcji i problemami finansowymi. Trwają rozmowy o warunkach odejść pracowników.
0: Prawda Antyradia.
15: Potężny spadek zainteresowania programem Czyste Powietrze zauważają gminy, tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polski Alarm Smogowy. Wypowiedziało się w niej 1500 samorządów. Ponad 80% z nich zauważa spadek zainteresowania zreformowanym programem Czyste Powietrze.
7: Widać, że właściwie ten program się załamał i gminy to dostrzegają. Jednocześnie 3/4 gmin mówi, że po dobrych reformach ten program jest w stanie naprawić jakość powietrza i doprowadzić do tego, że mieszkańcy tych gmin będą oddychać czystszym powietrzem.
15: Mówił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Czy nadchodząca kolejna reforma będzie tą dobrą, to się okaże. Nowe zmiany, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wprowadzić, popiera 40% gmin.
0: Prawda Antyradia.
15: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku szuka wolontariuszy. Ich zadaniem jest wsparcie dzieci, seniorów i osób w trudnej sytuacji życiowej. MOPR Sylwia Resel.
16: Bardzo prosimy osoby zainteresowane współpracą wolontariacką do kontaktu. Można to zrobić bezpośrednio, czyli zgłosić się do samodzielnego referatu organizowania społeczności MOPR przy ulicy Wolności 16 w Nowym Porcie, bądź też telefonicznie, można też mailować. Napisać, odpowiemy.
15: Zgłaszać się można przez cały rok, jednak teraz w okresie wakacyjnym pomoc jest szczególnie pożądana. To była Prawda Antyradia.
17: Pełna Kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Wraca Tańczący z Wilkami i to w wersji bardzo, bardzo długiej. Na festiwalu w Locarno pokażą nową 4-godzinną wersję westernu. Ma odzwierciedlać pierwotną wizję filmu. W tej wersji jest mniej więcej pół godziny niepublikowanego wcześniej materiału. Pokaz filmu 7 sierpnia. Do sieci trafił zwiastun filmu Odzyskany. To debiut reżysera Marcina Kwaśnego.
18: Ty kiedy idziesz na odwyk?
19: Jutro.
18: Martwię się o ciebie, nie wiem co ci jest.
17: Główny bohater, którego ojciec alkoholik porzucił rodzinę, zmaga się z opieką nad chorą matką. A to nie wszystko. Po latach nieobecności ojciec wraca. Premiera w kinach 14 sierpnia.
20: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
15: Tu wichury, tam deszcz i burze, pogodowy miszmasz nad Polską. W nocy wiatr osłabnie, na termometrach będzie od 11 do 15 stopni. Jutro nadal opady w centrum, na wschodzie i południowym wschodzie. Na zachodzie więcej słońca i najcieplej, tam ma być do 25 stopni.
20: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
21: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Wiemy, jak jest środek, wakacja, tu i ówdzie pogoda się nie sprawdziła, ale właśnie po to jesteśmy my, żeby dodać wam pary.
1: Dokładnie.
0: Pary prosto z głośników.
1: Absolutnie, że tak. Kochani, co ja z tymi kochanymi ostatnio? Bo ja wszystkich kocham. 10 minut po godzinie 18, para z głośników wciąż bucha. Wielkimi krokami zbliża się nowa płyta The Rolling Stones, Foreign Tongues. To już w piątek. No a Sandra Hajduk-Popińska miała tę przyjemność, jako jedyna zresztą, żeby porozmawiać z Mickiem Jaggerem.
2: Mogę sobie tylko wyobrazić, że robienie tak przełomowych rzeczy wiąże się nie tylko z zachwytami, ale też z dużą dozą krytyki. Czy kiedykolwiek w twojej karierze pojawił się moment, w którym głos krytyki był głośniejszy niż pasja do tego, co robisz?
3: Was there ever a moment in your career where the voices of the haters were louder than anything else?
4: Trudno pamiętać te gorsze chwile, bo umysł ma tendencję do wypierania ich. Oczywiście były wzloty i upadki. Zazwyczaj słowa wsparcia i krytyki idą ramię w ramię. To nie tak jak w polityce, że lawina hejtu wysadza cię z twojego stanowiska. Ale oczywiście mieliśmy gorsze chwile. Musisz nauczyć się je przezwyciężać.
2: Pytam w imieniu młodych artystów, którzy dziś cierpią z powodu internetowego hejtu, który może zabić karierę na starcie. Ty jesteś dla nich inspiracją, więc przyglądają się tobie i z ciebie czerpią.
5: Obviously the early part of my career, society wasn't quite as polarized as it is.
4: Jasne. Wiesz, za moich czasów społeczeństwo nie było tak podzielone, jak jest teraz. Myślę, że kobietom jest trudniej, bo to one znajdują się pod mikroskopem. Analizuje się to, jak wyglądają, jak się zachowują. Ale bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, chcesz być zauważony. Więc kiedy wystawiasz się na ocenę, to ludzie będą uważnie się przyglądać. To nie jest biznes dla ludzi ze słabym sercem.
2: Czy pamiętasz taki moment w swojej karierze, kiedy coś wydało ci się katastrofą, a okazało się zbawieniem?
4: Katastrofa rzadko jest zbawienna. Z trudnych momentów w życiu podobno wychodzisz silniejszy. Nie mam przekonania, czy jest to prawda. Z trudnych doświadczeń może i wyjdziesz twardszy, ale mniej wrażliwy. Czy to dobra rzecz? Nie mam przekonania. Ten wyścig wrażliwości ma swoje dobre i złe strony.
0: Doświadczonego to jej dobrze posłuchać.
1: Wszystko się zgadza, a Mick Jagger jeszcze pojawi się w parze z głośników na pewno. A teraz Green Day.

0: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
1: Porażka jest krokiem do sukcesu, chyba że to ostatni krok.

0: To jedna z najgenialniejszych rockowych ballad. Ależ się tańczyło wolne przy tym Stonesi i Angie.
1: A ty wiesz, Tomek, gdzie leży Tobago?
0: U nas tam w redakcji, no, pod biurkiem.
1: No, to do Tobago za chwilę zajrzymy, bo ja też nie do końca wiem gdzie, ale wiem, co tam się wydarzyło i był tam bardzo interesujący przypadek włamu.
0: To ciekawe. Sprawdźcie sami, co to się wydarzyło. Za chwilę więcej na ten temat.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
4: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w MediaExpert taniej masz.
8: Po reklamie.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Sprawdziłam i grają również ten numer na tej trasie koncertowej. Skanka Nancy będzie można zobaczyć już za kilka dni w Warszawie, a my dziś mamy podwójny bilet i niebawem powiemy, co trzeba zrobić, żeby go zgarnąć.
1: Tak, no ale teraz pakujcie mandżur, ponieważ wybieramy się na zagraniczną wycieczkę na karaibskiej wyspie Tobago.
0: O, sprawdziłeś gdzie to.
1: Tak, doszło do spektakularnie nieudanej próby kradzieży bankomatu, słuchajcie.
0: Według policji w nocy grupa co najmniej kilku mężczyzn próbowała ukraść bankomat z miejscowości Plymouth. Do tego użyli skradzionej koparki oraz ciężarówki. Cała akcja została nagrana przez monitoring.
1: Jeden ze sprawców zwrócił szczególną uwagę. Był ubrany na czarno w sposób przypominający Batmana. Z czymś, co wyglądało jak peleryna rozwiewana przez wiatr. W trakcie akcji miał się nawet potknąć i przewrócić.
0: No, słuchaj, największą zdobyczą tej akcji okazało się kilka milionów wyświetleń w internetach.
1: Aha.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: The Who już teraz w parze z głośników.

0: No i świat wygląda lepiej, kiedy takie numery towarzyszą wam w każdej czynności, aktywności jakiejkolwiek. Słuchajcie, parę zgłośników, przepraszam.
1: To, co jadłeś przed chwilą pod stołem, to chyba było jakieś niebezpieczne, powiedz.
0: Nie, ale powinienem jeść tylko pół tych tabletek.
1: Właśnie.
0: Dobrze, kochani, mamy dla was konkurs.
1: Tak, konkurs polega na wymyśleniu dziwnego dnia, dnia, którego nie ma jeszcze w kalendarzu, a to wszystko z okazji...
0: Światowego Dnia Bezsensownych Świąt.
1: Właśnie, czyli taka incepcja po prostu nam się zrobiła.
0: Tak.
1: Do wygrania są wejściówki na Skankanensis 14 lipca w Warszawie. No i na przykład Łukasz taką propozycję ma. Dzień po matki, obchodzony oczywiście dzień po matki dniu.
0: Doskonałe, bardzo mi się podoba. Też incepcja w incepcji.
1: Tak.
0: Marek napisał, dzień parawanowego rozejmu. Na jeden dzień obowiązuje zakaz stawiania parawanów przed wschodem słońca. Z kolei Adam napisał, dzień naprawiania rzeczy, które wcale nie były zepsute.
1: No i troszkę wazelinki od Marka, który proponuje dzień pary z głośników jako najważniejsze święto na świecie. Tego dnia każdy powinien wyjść na ulicę i bawić się przy głośnikach, z których będzie leciała para i zapomnimy o podziałach, konfliktach, stereotypach.
0: Bosko, ale odrobina wazelinki nigdy nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, jest wskazana. Dzwoń się, żeby ustanowić swoje własne święto 321-321-600 albo piszcie
1: paramaupa@radio.pl.
0: Oddział zamknięty. To miejsce, do którego kiedyś z Sandrą trafimy, ale nim to nastąpi, jeszcze wam zagramy. Oddział zamknięty za kilka chwil.
1: Sooner than later, my friend, I guess.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
5: Team. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Starea zgłośników w Antyradiu.
1: Marilyn Manson to jest artysta, do którego ja osobiście musiałem trochę dojrzeć, ale jak już ten moment nadszedł, to weszło to i niczym pocisk prosto w serce.
2: Jestem
1: Exit
2: dumna
1: Wound
2: z ciebie, Tomku,
1: Marilyn Manson w parze zgłośników. Bardzo się cieszę.
2: My się również cieszymy na spotkanie z wami, bo wielkimi krokami zbliża się Poland Rock Festival i my jako Antyradio oczywiście tam będziemy. Nie mogło nas zabraknąć na imprezie, która składa się nie tylko z fantastycznych koncertów, bo zagrają m.in. Godsmack czy POD, ale też z takich wydarzeń jak ASP, czyli Akademia Sztuk Przepięknych, będą tam spotkania, ja też jedno poprowadzę.
1: No i bardzo właśnie to jest jeden z powodów, dla których, kolejny powód, dla którego warto wybrać się na Poland Rock, poza tym, że to najwspanialsza impreza na świecie. No a Antyradio będzie nadawać z Poland Rocka i to do późnych godzin wieczorno-nocnych. Także wszystko na bieżąco będziemy wam relacjonować, ale wybierajcie się koniecznie.
2: Tak, my będziemy relacjonować, ale na pewno przypominał o tym wydarzeniu wam będzie Jurek Owsiak. Przypominam, że co poniedziałek audycja Zaraz Będzie Ciemno, to jest audycja autorska Jurka Owsiaka u nas w Antyradiu oczywiście.
1: No a teraz idziemy po schodach. Stairway to Heaven.

0: Tylko ja.
1: Nie ma nikt takich cudownych wspomnień z lat 90. jak ten, kto to przeżył wszystko. Ira i Nadzieja, klasyk prosto z tamtego czasu.
2: A my rozwiązujemy nasz konkurs. Nasi drodzy słuchacze, dzwoniliście i pisaliście w sprawie świąt. Takich świąt, których w kalendarzu jeszcze nie ma, ale wy byście je ustanowili.

0: No, do zgarnięcia była wejściówka na koncert Skankanenzi w Warszawie 14 lipca i to podwójna. I ta właśnie wejściówka wędruje do, uwaga... Artura!
1: Brawo.
0: Artura, który napisał nam, zaproponował nam właściwie dzień sprawdzania, czy to jeszcze się przyda.
1: O.
0: Stworzyłbym dla wszystkich, którzy nie potrafią wyrzucić starego kabla, śrubki, deski, pudełka po butach, bo przecież kiedyś mogą się przydać. Mhm. Tego dnia, zamiast robić porządki, każdy z dumą mógłby podziwiać swoje zapasy i opowiadać historię o tym, jak 5 lat temu właśnie taki kabel uratował mu sytuację. No, ja jestem za takim dniem.
1: Absolutnie. To jest święto wręcz dla mnie.
0: Potrzebne.
1: Bardzo dziękujemy za wszystkie święta, które wymyśliliście z okazji przypadającego dzisiaj Światowego Dnia Bezsensownych Świąt. A za chwilę sprawdzimy również, czy komuś udało wychwycić się złotą myśl Sandro Coelho. Wcześniej Fallout Boy, We Didn't Start the Fire.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skankanenzi, Beat, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13:00.
13: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
12: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
14: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie.
17: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za

0: już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

Días de Rock-Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie. Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Przyznajcie, udało nam się rozruszać was troszkę w tę smutną środę, smutną, bo wieje.
1: A przydałoby się trochę polotu i fantazji w tym smutnym mieście. Właśnie. I właśnie po to jesteśmy my. I gramy wam na przykład Piotka Gabriela. Sledgehammer, bardzo dobry numer, 20 minut do godziny 20, kochani. Bardzo dzielnie słuchaliście parę z głośników i udało wam się chyba usłyszeć mądrość Sandro Coelho na dzisiaj. Sprawdźmy. Telefon do pary z głośników 321-321-600. Halo, dzień dobry. Jaka była dzisiaj mądrość Sandro Coelho?
2: Porażka jest krokiem do sukcesu. Chyba, że jest to ostatni krok. Dziękuję, pozdrawiam, Małgorzata Zabrze.
1: Dziękuję, pozdrawiam, sprawdzamy.
3: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
4: Porażka jest krokiem do sukcesu. Chyba, że to ostatni krok.
0: No. Gratulujemy! Brawo. Moje serce cieszy się podwójnie, bo to z Zabrza ktoś zadzwonił. Fajnie, synki, dziołchy, że jesteście z nami.
1: I kolejna szansa na odgadnięcie Sandro Coelho jeszcze na pewno się pojawi, a teraz Jefferson Airplane.

0: przykrością zawiadamiamy, że to już koniec na dziś.
1: Pożegnaliśmy... Jezu, co tak urzędowo?
0: Nie no, pożegnaliśmy się z wami jak najmniej urzędowo, bo Guns N' Roses to tak co, ale nie możesz im zarzucić, że są smutnymi urzędasami. Swoją drogą pozdrawiamy wszystkich urzędników i urzędniczki. Całujemy was czule. Dziękujemy za dzisiaj. To był Tomasz Ambroże-Obertyn.
2: Sandra Hajduk-Popińska. Po nas oczywiście kolejne wydanie Turbotopu, waszej i naszej ulubionej listy przebojów. My natomiast, mówię para z głośników, wrócimy do was jutro o tej samej porze, czyli o...
0: Ja nie wiem. A 16, tak.
2: Dobrze, to my już pójdziemy sobie. Dzięki, pa, pa.
0: Pa.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna, Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
9: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalamy Turbo Top. Dziś jubileuszowo, środa, gramy po raz 2775. No i co z tego, że nie grają na mundialu, jak są Mistrzostwa Europy do lat 19 i Ukraina gra z Niemcami w półfinale i już mam jak w raju. Proszę Państwa, dziś na liście dwie nowości, 11 w niebie, 4 w piekle i bez gazu 3 numery. Wczorajszy Turbo Topi był zwariowany i nie wiem, czy kiedyś powtórzymy ten numer. Mam nadzieję, że nie, bo nic w życiu dwa razy się nie zdarza. Moria The First Hour za chwileczkę na miejscu 20 i tak też polecimy, a to pierwsza z dwóch nowości. Jest parę interesujących przetasowań, a kto zgarnął złoto? No, wszystko okaże się przed 10. Moria.
7: 20.

0: nowość numer 2. Witamy po dłuższej nieobecności ponownie na Turbotopie. 9 minut po 8 wieczorem, ależ się chłodno zrobiło. A jeszcze nie tak dawno, pamiętacie, to chyba z tydzień temu, może troszkę dłużej, jak sączył się żar z niebios. Każdy myślał o chłodzie, a teraz jak jest chłodno, to wszyscy wspominają ten żar. Nie może być tak, że to jest po prostu wypośrodkowane, tylko zawsze wskazówka od lewej do prawej. Przecież to można dostać kociu kwiku. Mius i hasz w propozycjach z mojej kapitalnej batery.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Temat rzeka z numerem Tańcz. Dziś po raz ósmy w zestawieniu, cały czas w końcówce turbotopu. Pozycja 18, no ale na szczęście jakiś ruch zanotowali. Dwa obroty w górę, 17 minut po ósmej wieczorem. Zobaczmy, co tam się dzieje w tym półfinale Mistrzostw Europy do lat 19. 17 minut za nami. Ukraina gra z Niemcami i na razie jest 0-0. Rzucam okiem na ten meczyk, ale nie dzieje się tu nic absolutnie spektakularnego. Absolutnie. No po prostu na razie kopią piłkę. Zobaczymy, kto pierwszy pęknie na robocie. Proszę Państwa, dziś 17, wczoraj dziszka, a to oznacza 7 do piekła. Szatan już zaciera dłonie i kopyta. A kto spada? Violent Grove.
1: 17.

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: It's a ritual.
1: Ritual, the warning, 15 na turbo, topie 3 obroty w górę i meksykańska kapela przesuwa się na liście. 20:33 gramy po raz 2775, bardzo milutki pin do kart 2775. Wstukujesz, potem kwota i wszystko wypada ze ściany. Ukraina kontra Niemcy, bez bramek, pół godziny za nami. Półfinał Mistrzostw Europy do lat 19, ale na razie szału nie ma. Proszę Państwa, czas na 14. Dziś po raz trzeci w zestawieniu. Dostają od Was 5 obrotów do nieba i lecą. Batna, ziemia, która pije krew.
2: 14.

A Perfect Circle, Starless, 13 na turbotopie, dziś także spadek. Dwa obroty w dół i 2 złota w reklamówce. Oj, chyba tu już nie będzie tej trzeciej akcji, bo to już za daleko zaszło. 20:41, turbotopik, ładowanie 2775, nadciąga miejsce 12. A tu Wolfpack, Heading Nowhere, pod tym samym tytułem i tak samo nazywa się kapela. 4 minutki 6 sekund i za momencik pogramy troszkę mocniej. Jak tam sobie radzi? 5 raz oficjalnie i cyk, 3 obroty do nieba. Niebawem być może jeszcze w tym tygodniu wskoczą do pierwszej dziesiątki, jeżeli oczywiście rywale pozwolą. Wolfpack, Heading.

0: Fall I Stand. Zawiesiłem się przez chwilę, bo skończył się meczyk. Tam się nic nie działo, a ostatecznie w ciągu 5 minut padły 2 gole i do przerwy Ukraina remisuje z Niemcami 1-1. Ależ ten futbol jest nieprzewidywalny. Proszę Państwa, 11 minut do 21. Przed nami pierwsza dyszka, a w tej drugiej Moria, The First Hour i Zalewski. Tak, tak, to absolutne nowości. Potem temat rzeka, Violet Grohl, Hugo. Dziś Horyzont na 16. The Warning 15, Batna na 14, a Perfect Circle 13, Wolfpack, Healing Nowhere i na 11 Wirefall. No i jeszcze mam tu w mojej pięknej paterze Editorsów z utworem The Rush, którzy próbują dostać się na Turbo Top, ale na razie idzie to opornie. Może tym razem przekonają Was. Sia! O 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media
5: Expert. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: Ajajajajajajaj, Puerto Rico, ależ kapitalny lot, za każdym razem przy tym numerze po prostu unoszę się 8 mm nad ziemią. 21 na liczniku Turbo Topic, lodowanie 2775, za chwilę druga połowa meczyku Ukraina kontra Niemcy, po pierwsze jest 1-1 półfinał Mistrzostw Europy do lat 19. A my, proszę Państwa, już jesteśmy w pierwszej dyszce i za chwileczkę to wszystko zacznie się wyjaśniać. Wczoraj nieoczekiwanie zgarnęli złoto. Dziś dostają aż 9 do piekła i spadają w otchłań. Papa Roach z utworem See You in Hell. Wszystko tu się zgadza oprócz pozycji, ale tak miało być.
0: 10.

0: Czarna wiosna, światła miasta, dziś dziewiątka na turbotopie, 3 obroty w górę, oni także nie odpuszczają i zdobywają teren. Ale ten tekst, że jutra nie będzie, no jak jutra może nie być, jak jutro meczyk. Francja kontra Maroko o 22:00, ćwierćfinał, a następnie w piątek o 21:00 Hiszpania, Belgia, takie są te właśnie meczyki już w zanadrzu, które nadciągają. No i jutra nie może nie być. Dajcie spokój. Pierwszy śnieg, wolność to skam. Prosto z mojej patery za chwileczkę. Po raz kolejny zaprezentujemy ten kawałek, który próbuje trafić na listę. Czy mu się uda dokonać tej sztuki jeszcze w tym tygodniu? Zostało im czwartkowe wydanie i piątkowe. Może się udać. Kto wie? Pierwszy śnieg.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Rolling Stonesi dziś na miejscu ósmym, po raz dziesiąty zagraliśmy ten kawałek i dostają od was jeden obrót w górę, ale jeszcze daleka droga przed nimi, żeby zgarnąć pierwsze złoto. Kwadrans po 21. Zerknijmy na meczyk. Mistrzostwa Europy do lat 19. Półfinał. Ukraina remisuje z Niemcami 1-1. 59 minut. Za chwilę meczyku będzie za nami. Rzut rożny chyba dla Ukrainy, tak. Rozegrali to krótko. Teraz dorzucił. I co? I nic. Trudno. Co robić? Proszę państwa, The Who, Lost Soul, siódemeczka na Turbotopie. Dziś mongolska inwazja roka odpoczywa. Jak też musi się najeść trawy bez gazu. 7. Pój!

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

Southleafs, Italia. Piękny numer, piątka na turbotopie. Dziś bez gazu, po raz dziewiąty w zestawieniu. I w ten oto sposób już jesteśmy przed miejscem czwartym. Potem będzie propozycja, no i trzy najlepsze numery notowania 2, 7, 7, 5. A ja tak się zastanawiam, jako muszę to wpisać. O, zaraz wam powiem, co ja dla was tu mam. Mamy to. Tak, Evanescence, Sanctuary. Tak nazywa się najnowszy album Evanescence. Gdyby ktoś z państwa był zainteresowany, to oczywiście jak najbardziej proszę tu do mnie skrobnąć. Jeżeli ktoś chce, to czemu nie? Zawsze można wysłać płytę i postawić na półeczce, żeby w każdej chwili po nią sięgnąć. Tak jak ja teraz sięgam. Po miejsce czwarte. A tu ta piękna piosenka. Jak tam sobie radzi Weezer? 4 do nieba.

kto tak ładnie zagrał? Jeżeli chodzi o moją czarodziejską paterę, grupa Europe, The Cult of Innocence. I to jest ostatnia propozycja do Turbo Topu na dziś. 21:41, zostały trzy najlepsze numery, przypomnijmy pierwszą dyszkę. Papa Roach, Dziwna Wiosna, Rolling Stones, The Who, The Purple i Diablo bez gazu na szóstym. Taria piątka i Weezer czwóreczka, cztery w górę. A więc oznacza to, że trzeba już rozdać medale. Ale jeszcze chwila. Chwila dla reportera, jak tam w meczyku. Ależ huknął! Dobrze, że nie przelatywał żaden ptak, bo by został trafiony i byłoby po ptaku. Na razie Ukraina z Niemcami 1-1, 85 minut za nami, a przed nami na trzecim. Dziś jeden w dół. Pięć razy zgarnęli złoto, ale cały czas są na podium. Mastodon, your ghost again. Właśnie teraz w Antyradiu.

Marilyn Manson i Exit Wood. To jest dwójka na turbo, topie dwa obroty w górę i pan Manson jest bardzo blisko zgarnięcia pierwszego złota za ten numer, ale to musi się jeszcze wydarzyć. Proszę państwa, Niemcy grają do końca. Wyczesali tę Ukrainę, w doliczonym czasie strzelili na 2-1 i to oni prawdopodobnie zagrają w finale Mistrzostw Europy do lat 19. Nadciąga makakofonia po godzinie, a przepraszam, dziś makak art, a nie makakofonia. U kolegi makaka zaprezentuje się, proszę państwa, dziś wyjątkowo zacny gość. O godzinie 23 pojawi się Andrzej Pongowski. Tak więc zostańcie z Antyradiem, a przed wami jeszcze tylko i wyłącznie król turbotopu Jack White, Dollar Bill. Zgarnia złoto numer 2. Życzę wspaniałego wieczoru. Do jutra. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Makak Art w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Makak Szarłacki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: I am Tom Morello. You're listening to Anti-Radio and this is what art means to me. Art is the quintessential expression of humanity, but it manifests in unexpected ways. I believe that it is art when you are kind to someone and help them across the street. I believe that it is an artistic act to raise your children to be rebels. I believe that art is can both be playing a minor chord on a guitar or throwing a brick through a Starbucks window. I think that art finds its way into our lives in a lot of unexpected ways, and living as a wholly human person requires that art is a part of your daily existence. And this is Makak Art.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy Makakart. Andrew, that was especially for you, wherever you are. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki, a Andrew Fisher byłby dzisiaj jubilatem. To były klawiszowiec, basista, ojciec, współzałożyciel zespołu Depeche Mode i Heroes. Cośmy Państwu z tej okazji zaprezentowali radośnie. A czemu tam się zaczyna znowu jakaś tutaj ten rozjeżdżalnia na Makakofonia Baby Have Fun? Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Ode mnie, z tej strony Makakuś.
0: Cudownie, pozdrów i ucałuj tatusia ode mnie. Przy okazji chciałem bardzo serdecznie pozdrowić całe kółka antyróżańcowe i peleton skryto słuchaczy. Tak.
1: Ja ciebie też pozdrawiam, ciebie Makakusiu, twojego gościa i mojego tatusia. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Ja jestem gotów.
1: Wernisaż, wystawa Wajda. Na nowo. Lody Makakusie smakują zawsze na nowo. Są świeże i kolorowe, bo życie jest rokowe. Wyrokiem połączyć pokolenia i spełnić swe pragnienia. Zbudzić sobie najskrytsze marzenia, by sztuką się zachwycić i podziwiać, i o Wajdzie rozmawiać.
0: To dobre. To będzie po 23, jak zapowiadałem wcześniej. Wtedy Andrzejek podjedzie tutaj do nas. Wcześniej jest zajęty. Pewnie kończy jeszcze te plakaty. Robić, kończyć, robić. Nieważne. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Ja tobie też życzę. Wszystkiego dobrego. Pa.
0: Pa. Moi drodzy, ponieważ właśnie tak jak to przepięknie Renia ujęła, będziemy rozmawiali o wystawie i obrazkach, to ja sięgnąłem po płytę bielizny. Właśnie miałem napisać do niego, jak się czuję, bo nie czuł się najlepiej, jak ostatnio próbowałem się z nim skontaktować w celach wiadomych, żeby go to skusić na wywiad. Już nie pamiętam, co bielizna wtedy wypuściła, ale okazało się, że i do tego nie doszło. Żywioł i pies. Taki będzie nosił tytuł, który bielizna wykona. To z 2009 jest. Wszystko jakoś jest strasznie dziwnie, wiecie? Znaczy, oprócz tego, że jest Makakart, to nikt nie gra już w żadną piłkę kopaną. I to jest jakieś takie dziwaczne wręcz. Do tej pory 3-4 dziennie. W porywach do 2, a teraz trzeba czekać do jutra. Na 1. Dobrze. I co? Po tej bieliźnie. Będzie dla ciebie, mój drogi. Dzień dobry, do widzenia. Tak, będzie specjalnie dla ciebie. Wrócimy do tego tematu.

Demon of the Fall, Kuzo Melodia, 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. O co państwu chodzi? Chciałem zapytać tych tam urzędujących na antyradiowym Facebooku z jakąś zmianą strefy czasowej, że co, u was jest godzinę wcześniej niż u mnie? U was jest 21:21, a nie 22:22? Wkrótce 23? Już teraz? Na przykład? Nie? Nie wiem, czy wiecie, ale Mati, były robocik, teraz już normalny człowiek z krwi i kości, obchodzi dzisiaj urodziny swoje. Właśnie nie ustaliliśmy, w sensie ty mi nie powiedziałeś, czy ty jesteś jubilatem, czy zwyczajnym solenizantem. W każdym razie dzień dobry, do widzenia. Wybrał sobie moje ramiona, a jego ten karawan w wykonaniu zespołu OPEP z 1998. Tak, no dobrze. Życzę ci zdrowia przede wszystkim, mój drogi, bo jak wiesz, w trudnych czasach żyjemy. Zdrowie może się bardzo przydać, nawet nie spodziewasz się kiedy. Chodząc po parku nawet, może się okazać, że jest ci nagle zdrowie bardzo potrzebne. Nie wiem do czego jeszcze, ale coś wykombinujesz, prawda? Pomysłów ci życzę wielu, właśnie żebyś mógł kombinować, co z tym zdrowiem robić. Przede wszystkim życzę ci doprowadzenia do pełnego stanu używalności swojego komputera, żebyś mógł nie tylko z antyfanem jazzu i nie tylko z moim prywatnym ochroniarzem, ale z kimkolwiek, kto się nawinie, mógł stawać w szranki gifów, wrzutek, wygłupów facebookowych na tej stronie antyradiowej. Mam nadzieję, że zobaczymy się na najpiękniejszym festiwalu świata, że dotrzesz tam, jak udało ci się to uczynić i w poprzednim roku. I ten końca remontu ci życzę. Tak. To tyle. I pamiętaj, że wszystko, co wydaje się niemożliwe, może stać się możliwe. Czasem niestety, ale wiesz, tak to bywa. Cham się topi, beret pływa. Nie porób się za bardzo.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
7: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring. Dire Straits.

0: Días de Rock Up am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Artur Hajdasz, Hajdalon. Sztuka jest czymś, co najbardziej kocham i pragnę najbardziej to czuć w sobie. Jak to czuję, to jest ten moment właśnie, o którym mówimy. On to nie jest cały czas. I to jest Maca Kart.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Tak pomyślałem, że te twoje urodziny, mój drogi, dzień dobry, do widzenia, nie byłyby w pełni twymi urodzinami, gdybyś nie usłyszał swojego ukochanego zespołu Placebo na antenie Antyradia. Pisałem ci o tej płycie zresztą czas jakiś temu. Się okazało, że znam się na Placebo tak samo jak i ty, bo oni po prostu wzięli swój tam chyba pierwszy album, tłumacząc to tym, że te milion lat świetnych temu jeszcze nie wiedzieli, jak się zachować w studiu, jak to się nagrywa, jak się do tego podchodzi i w ogóle co należy z tym wszystkim zrobić. I uznali, że teraz to nagrają raz jeszcze. Nie wiem, czy w tym samym studiu, w którym wtedy to milion lat świetnych temu próbowali za pierwszym razem, czy może też zmienili studio, bo uznali, że to najnowsze jest the best of the best of the best, say yes sir. I know ci puściłem, bo ja już wiem, o co chodzi u ciebie z tym Placebo. Ty po prostu Brianka nie za bardzo lubisz. I to chyba o to chodzi. I jego wokalu. Więc ci puściłem taki, żeby był troszkę inny, wiesz. Wiesz, jak to jest, prawda? Dobrze. I to jest, moi drodzy, koniec. Dzień dobry, do widzenia w dzisiejszym Makakarcie. Dosyć już tego. Miałeś mi napisać, ile ty ten wiosen kończysz. Jesteś solenizant czy jubilat. A i serdeczne pozdrowienia dla Justy. Justa mi nagrała, co leci u niej z głośników. Justa, nagraj mi jeszcze raz teraz, czy coś się zmieniło, czy masz nadal 42 makaków, którzy mówią. To jest takie fajne radio z pogłosem. Makakart w echu. Jakoś tak. No dobra. Nothing is promised. W sensie Makakart też nie jest... Makakart, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, Paweł z Olsztyna.
0: Cudownie, dobry wieczór.
1: Pamiętasz, w poniedziałek mi coś obiecałeś, no i ja dosłuchałem, tylko ty nie dopowiedziałeś.
0: Ale jakie było pytanie?
1: Dlaczego Maciek Maleńczuk jest moim idolem? Nawet tam goście się do ciebie...
0: Bo śpiewamy taką pieśń na zakończenie, a potem od razu leci Władimir.
1: Ja wiem, tylko jaka jest geneza tego?
0: Geneza? No niestety wojna za naszą wschodnią granicą.
1: Nie geneza utworu Władimir, tylko utworu Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Tej przyśpiewki.
0: A... Kuźwa, tego...
1: Rozmawialiśmy o tym w poniedziałek na antenie.
0: A to ja nie pamiętam, jaka jest geneza tego.
1: Absolutnie. Nawet jak, nie wiem, nie pamiętam, kto był w poniedziałek, jakiś tam zespół. I też ci to sugerowali, żebyś to powiedział, bo obiecałeś mi, że dowiem się na koniec i jakby czekałem do 12, no i się nie dowiedziałem.
0: Hypnozaur, oni się nazywali.
1: Tak, o, właśnie. Dokładnie.
0: Tak i co?
1: Nie wiem, czy nagrywasz, odsłuchaj sobie z poniedziałku końcówkę nawet, to zobaczysz, jak to tam brzmiało, że oni też byli ciekawi, jaka jest geneza tego i dlaczego to śpiewamy, bo poprosiłeś ich o to, a jakby, no już później sobie, no jakby dopowiedziałam, że jest, bo jest, no i tyle.
0: Nie pamiętam, jaka jest... No, chyba mi się dobrze ułożyło któregoś razu. Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
1: Ja mam jedną przyśpiewkę, jak dawno temu w internacie też śpiewałem. Ślimak winniczek nie ma kręgosłupa. Mhm. No dobra, makaku. To ty... Rozgrzeszone.
0: Tego absolutnie nie rozumiem. Ale nic to. Stosunkowo udanej nocy.
1: Trzym się. Na razie, cześć.
0: Moi drodzy, dzień dobry, do widzenia. Jednak lubi, jak wraca w newsach co jakiś czas. On jest jubilatem. Yakuza Melodia. To ty już poważny pan jesteś. Dobry wieczór, mój drogi. Dobrze, pamiętaj, nic nie jest na zawsze. Albo wiesz, jak to jest, nie? No. I pamiętaj, wiesz, o tych... No, co ja ciebie zresztą będę mówił. Ach. Może wpadniemy na balkon wkrótce jakoś wspólnie, co?

To był 1986, jak on wypuścił swoją pierwszą solową płytę, a teraz to był jego szósty album, bo 8 lipca, ale 2003 roku wydał właśnie szósty solowy album pod tytułem Diamond Dave. I z niego ten Ice Cream Man pochodziło. Czego dzwoni i się wyłącza, potem nie czeka radośnie na to, aż podejmie prowadzący i wpuści na antenę nawet makakartu. Nieważne. W takim razie bez telefonu fruniemy z ukłonami dla małżonki, potomstwa. To specjalnie dla ciebie, antyfanie jazzu.

0: A 8 lipca, drogie dzieci, 1969 objawił się czwarty album zespołu Kenneth Heath pod tytułem Alleluja. Nie mylić oczywiście z tym, wiecie, którym Alleluja. No i bardzo serdecznie zapraszam na balkon z lat 90. oraz na spotkanie z naszym gościem. Już czeka na nas. Jest ukochany nasz Andrzejek. Dobra, zapraszam na balkon z lat 90.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: To jest Makak Art w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Makak Szarłacki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
1: Hey, this is Manuel from Zealand Ardor, and art for me is creative freedom and liberty. And you are, by the way, listening to Makak Art on Antiradio.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makak Artu. Utuliłem Państwa z okazji rozpoczęcia Rosetta Stone z 10,000 Days. Tool przed Państwem to był z 2006 roku. Andrzej Pongowski jest już z nami, dobry wieczór.
1: Hejka, cześć, cześć, jestem.
0: Witamy bardzo serdecznie. Andrzej był ciekaw, jak to wygląda teraz z telefonami w XXI wieku w radiu takim jak Makak Art i Antyradio. Proszę bardzo. Makak Art, dobry wieczór. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz?
2: Tu Diamond Dave.
1: Hej, cześć, witam.
0: Dobry wieczór, Diamond Dave'ie.
2: Bardzo Antek.
0: Gratuluję płyty, bardzo fajna.
2: Dziękuję bardzo.
0: Polecam się, naprawdę. Poczekaj, Diamond Dave, spróbujemy dowiedzieć się, kto jest na drugiej linii, bo mamy tutaj więcej niż jedną linię. Makak Art, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Jestem Grzegorz z Łodzi.
1: O, to brawo. Co zaszkodzi, że z Łodzi, nie? A wiosła ale... mamy?
3: Odpowiedź na pytanie tego pana dociekliwego, który tak...
1: No właśnie.
0: Chciał się dowiedzieć o różne rzeczy. O, to jest nowy czas, który się objawia właśnie na antenie.
1: Trafiony, zatopiony antyrad... w Łodzi.
0: Tak. I zatopił obu, zdaje się. Zaraz podskoczymy z tym tematem do naszego technika dyżurnego.
1: O, to szkoda.
0: No, czasem się tak zdarza, że coś po prostu działa, potem przestaje działać.
1: Trzeba wiedzieć, gdzie się płynie.
0: Tak, w którym kierunku po prostu. Dokładnie tak. My płyniemy, moi drodzy, 10. Jaki to jest dzień? Przypomnij mi bardzo cię, proszę. Lipca.
1: 10?
0: Tak.
1: Nie, my mówimy o 11.
0: O 11?
1: Tak. 11 lipca, sobota. Jeżeli mówisz
0: sobota.
1: O tym samym, co ja myślę.
0: Dobrze, a 31 lipca to jest jaki dzień?
1: Oj, to tego nie wiem.
0: Tego nie wiesz. Dobrze, ja to sprawdzę później w swoim buraku. Opowiedz to... Państwu w tak zwanym międzyczasie, jak to się stało, że wpadłeś na pomysł, żeby dzisiaj posłuchać na drugim brzegu tęczy.
1: No bo uwielbiam ten utwór. Wiąże się on z wszystkimi moimi młodzieżowo-młodymi zakochaniami i różnymi takimi wspaniałymi chwilami. Natomiast już wtedy doceniałem przepiękną okładkę Karewicza, doceniałem cudowną solówkę na Hornego, doceniałem tekst odlotowy, który gdzieś tam krążył wokół różnych podejrzanych tematów. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj powiedzieć na drugim brzegu tęczy to już zupełnie co innego znaczy, więc pomyślałem, że to będzie takie właśnie różnorodne.

0: A White Shade of Pale, mój Boże, mieszany w sensie ten liściasto iglasty. Chciałem ci powiedzieć, drogi Andrzeju, że na start wyjąłeś utwór, który ma... jest co? On jest miesiąc młodszy ode mnie.
1: Wow, no nie wiedziałem.
0: Tak się jakoś złożyło dziwacznie. Opowiedz o swojej miłości do tego dżentelmena, który nam się objawił.
1: No to była taka muzyka, która właśnie, jak powiedziałem, jak zaczynały hormony buzować i kurczę, nagle się dostrzegało, że dziewczyna nie tylko służy do pociągania za warkocze i do robienia psikusów, no to po prostu były takie utwory, które kręciły, dawały przestrzeń do zbliżenia, do przytulenia, do zrozumienia. Natomiast ja pamiętam właśnie, jak Gary Brooker zagrał to na koncercie w Charlotte, na koncercie po prostu.
0: Przepraszam najmocniej, bo potem sobie urwę łeb. 23 minuty temu minęła 23. Zapomniałem, że właśnie zdobywam drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Wow. Wracamy do Charlotte, bardzo proszę.
1: No to ja może też bym jakąś koszulkę założył. Natomiast po drugiej stronie lasu, jeziora była burza i w momencie, kiedy on zaczął grać, ten utwór lunęło i po prostu w tym deszczu, w tej fantastycznej atmosferze takiego, kurczę, burzowego klimatu, te organy Hammonda z tym Bachem w tle, genialnie to brzmiało, także ciary na plecach i w ogóle wszyscy, którzy tam grali, uważali, że to jest jakieś magiczne miejsce. Pamiętam, że Santana wręczył właścicielowi swoją gitarę, zakochany w tym festiwalu. Chyba był potem nawet dwa razy jeszcze.
0: Opowiedz teraz Państwu o tych niezapomnianych chwilach, które będą mogli przeżyć w Łazienkach Królewskich.
1: W Łazienkach Królewskich nie tylko można się wykąpać w sztuce i muzyce, ale można się spotkać z całą twórczością Andrzeja Wajdy, bo dla tych, którzy może nie wiedzą, Andrzej Wajda, nasz wspaniały reżyser, skończyłby w tym roku 100 lat i z tego powodu Senat uchwalił rok Andrzeja Wajdy. Ja kiedyś zrobiłem projekt Wajda na nowo, czyli splakatowałem 60 filmów Andrzeja Wajdy. Tak, nie przesłyszeliście się, 60 filmów Andrzej Wajda zrobił. Spróbujcie wymienić 10, to damy wam dwie koszulki, kurde. Natomiast bez ściągania. Natomiast teraz, jak dowiedziałem się, że ten rok będzie, to dorobiłem jeszcze 14 plakatów wspólnie z telewizją. Bo okazało się, że mistrz Wajda wyreżyserował jeszcze 14 genialnych spektakli z takimi hiciorami lekturowymi jak Macbeth, jak Hamlet. No i różni wspaniali aktorzy, między innymi Janusz Gajos w spektaklu Big Daidzie. Spacerując wzdłuż Alei Ujazdowskich, wzdłuż ogrodzenia Łazienek Królewskich, jak mówi pani dyrektor, możecie sobie całą twórczość Andrzeja Wajdy prześledzić, możecie sobie zrobić selfiki z Popiołem i Diamentem, z panem Tadeuszem, czy z różnymi innymi człowiekami z żelaza, marmuru i nadziei. Także będzie fajnie, godzina 12, 11 lipca, czyli w tę najbliższą sobotę. Trzymajcie kciuki za pogodę.
0: A ty będziesz właśnie o 12 otwierał
1: będę
0: to wszystko?
1: Będę o 12 otwierał i będę z wami...
0: I będziesz tłumaczył, jak powstawały
1: dokładnie
0: poszczególne?
1: Tak, mogę opowiedzieć wszystko ze szczegółami. Uwielbiałem Andrzeja. Uważam, że to jest jeden nie tylko z największych, najważniejszych reżyserów, ale przede wszystkim reżyser, który jest dzisiaj nam bardzo potrzebny. Polska potrzebuje takiej świadomości, że mamy naszą wspaniałą, polską, narodową, patriotyczną sztukę, która jest... sztuką nie agresywną, tylko sztuką dającą nadzieję i zastanowienie. Także myślę, że Andrzej Wajda był mistrzem tego typu narracji patriotyczno-artystycznych.
0: To opowiedz mi, bardzo cię proszę, jak powstał plakat do Wałęsa Człowiek z nadziei.
1: Tam była ciekawa sytuacja, bo to było tuż po pewnego rodzaju wpadku Andrzeja. Kiedy Andrzej szukał plakatu do Zemsty, okazało się, że Zemsta miała plakat fotosowy, taki, jaki państwo dzisiaj widzicie w większości kin, albo nawet we wszystkich kinach. No i takich plakatów po

0: 6 filmów z ekranu, już nikt nie zbiera, nie kolekcjonuje. I Andrzej nie mógł tego plakatu znaleźć. Poprosił mnie, żebym mu pomógł. W końcu gdzieś tam znalazłem, ale był strasznie zdziwiony. Mówi, jak to do mojego filmu nie ma plakatu? Ja mówię, Andrzej, no tego nikt nie kolekcjonuje. On mówi, ale to jest mój film. Ja mówię, tak, ale plakat nie jest twój, bo jest taki fotosowy, taki krótki, taki reklamowy. I on wymusił na producencie tego filmu, na Michale Kwiecińskim, właśnie, żeby był ten plakat zrobiony. Robiłem różne podejścia, a Andrzej zachwycił się pomysłem, żeby w tym plakacie było coś w rodzaju komiksu, takiej historii opowiadającej ten film. Czyli za jednym zamachem to, żeśmy zrobili plakat opowiadający, a nie fotosowy. No i jedną rzecz, którą mi powiedział, to powiedział, niech nie rób żadnego tam napisu, ja sam napiszę. I rzeczywiście napisał reżyseria Andrzej Wajda sam na tym plakacie, więc to była też fajna ciekawostka. Tutaj na tej wystawie są dwa plakaty, bo jest plakat do Borensa Człowiek Nadziei, tamten z lat dawnych, i jest plakat do Borensy Człowieka z Nadziei, właśnie ten nowy.
1: Czyli jest z 2013 i z 2026 na przykład?
0: Albo się pomyliłem, ale na pewno z 2022, kiedy robiłem plakat projekt Wajda na nowo. Nie pamiętam, czy tamten żeśmy w końcu powiesili, czy nie, ale chyba nie, przepraszam. To jest Wajda na nowo, czyli to jest już wersja ta nowa, kiedy powstawał projekt Wajda na nowo.
1: Prócz tego, że ten film ma świetny plakat, ma również świetną ścieżkę dźwiękową, do niej na przykład... DAP, fala ludzkich serc.

To jest jedno z łatwiejszych pytań, bo sztuka dla osoby, która uprawia tę dyscyplinę i która jest uzależniona od niej, jest codziennie zjadam śniadanie, chodzę 2 razy w tygodniu na siłownię, staram się ileś tam godzin przespać i gdybym nie uprawiał tego, to prawdopodobnie źle by to się skończyło, ale to nie może być tak, że ja tylko i wyłącznie egoistycznie myślę o tym, co ja sobie sam zrobię. Dla mnie jest fantastyczne to, jeżeli też mogę obejrzeć, że powstają nowe filmy, powstają nowe spektakle, ktoś napisał fajną książkę, ktoś zrobił super wystawę. I często jak ktoś mnie pyta, co cię najbardziej mobilizuje, to mnie najbardziej mobilizuje to, że ludzie tworzą. Jak ja widzę, że tworzą coś dobrego, to mnie się chce jeszcze bardziej mobilizować. Słuchajcie, no wyzwanie jest potężne dla mojego R i to jest Makak Art. Andrzej Pongowski, artysta grafik.

0: Mhm. Pamiętacie państwo? Beat będzie grał w Polsce taki zespół przemiły w Ćmielowie. King Crimson z 1982 z albumu Beat, Heartbeat. Jeden z naszych słuchaczy, pozdrawiam bardzo serdecznie, wspomina: papierosy są do dupy.
1: O!
0: Ten, tak. A ja rzuciłem 16... czekaj, którego? Maja. Nie, od 16 maja nie palę papierosów. Właśnie tak.
1: Wiedziałem, że jak jakiś plakat się tu pojawi, to głównie ten.
0: No, wiesz, tak to się dzieje. Dobrze, a jak to się stało, że ty zacząłeś współpracować z Andrzejem?
1: To był 81 rok, bardzo emocjonalny rok, podpisanie porozumień sierpniowych, stoczni, Wałęsa, strajki, to wszystko. No i Andrzej postanowił bardzo szybko zrobić film Człowiek Żelaza. To zaczęło się dziać naprawdę szybko i nerwowo, żeby zdążyć, no bo wszyscy się obawiali, że ten karnawał Solidarności będzie krótko. I wtedy Barbara Bec-Ślesicka, jego producentka, od lat zadzwoniła do mnie i zaproponowała mi wzięcie udziału w konkursie. Ja miałem gotowy taki pomysł fajdowski. Na studiach chciałem to zrobić. Zrobiłem połowę, czyli tą koszulę zakrwawioną. Natomiast nie pokazałem go w dyplomie. Jak zobaczyłem fragmenty filmu, to mówię, kurczę, to jest o tym. Bo tam była taka scena, myślę, że jeżeli nie z filmu, to większość zna, jak stoczniowcy niosą zastrzelonego robotnika na drzwiach, Janek Wiśniewski. I tak pomyślałem sobie, że jak taki postrzelony, czy zabity, czy ranny w ogóle, no, leży na czymś, to ta krew odciska się na koszuli. To było skojarzenie różne, to było skojarzenie z chustą Weroniki, jeżeli ktoś jest wierzący, to wie, o czym mówię, czy z całunem turyńskim, ale w każdym razie takim śladem. Andrzejowi się strasznie ten plakat spodobał. Uważał go za najlepszy plakat filmowych swoich. Wielokrotnie mi mówił, że to jest jego ulubiony. Nawet jak mi podpisywał swoją grafikę, to nie napisał mi Andrzejowi Wągowskiemu czy Andrzejowi, tylko napisał autorowi plakatu do Człowieka z Żelaza. Dokładnie tak, ja byłem zawiedziony wtedy. Natomiast pomyślałem sobie po latach, że może go sprawdzę. I ostatnio, jak się pokazały notesy, znalazłem to. 81 rok. Andrzej Wajda pisze: dzisiaj oglądałem plakaty z konkursu do Człowieka z Żelaza, tylko zakrwawiona koszula ma sens, reszta bez znaczenia. Czyli mówił prawdę, rzeczywiście był to ważny dla niego plakat.
0: No to my teraz z zupełnie innej beczki po te papierosy sięgniemy mimo wszystko.
1: I gin.
0: I gin jeszcze.

0: Tym razem, drogie dzieci, 1969, Abbey Road, taki album wybrany przez...
1: Taką okładką.
0: Tak. Właśnie.
1: To dzisiaj tam wszyscy chodzą. Słuchaj, ja tam byłem, to jest po prostu niewiarygodne.
0: Żeby tam sobie zrobić zdjęcie, tak?
1: Tak, ale wiesz co, no, mnie zachwycało to, że ci ludzie tam przychodzą, żeby nagrać sobie filmiki, jak oni przechodzą przez te pasy w nietypowy sposób. Niektórzy chodzą tak jak Beatlesi, niektórzy chodzą w jakiś swój własny, niektórzy chodzą Monty Pythonem. No, w każdym razie, no, wyobraźnia ludzka nie zna granic. Natomiast mnie, ja akurat trafiłem na taki moment, kiedy prowadzili taką staruszkę i potem dopiero na jakichś zdjęciach w takim szlafroczku jakimś, czy takim czymś, na zdjęciach z realizacji okładki tej płyty stała właśnie z boku taka pani, która nie wiem, czy tam ich czesała, czy, albo może w ogóle przyglądała się. No miała na sobie taki właśnie fartuszek. Jak ktoś wymyślił, że osoby z sesji też tam szły przez ten... Zabawne ludzie robią rzeczy.
0: Czyli to jednak niesie się wszystko.
1: Jeżeli coś jest kultowe, dobre i historia to sprawdziła, ja zawsze ludzie mówią, ale który plakat? Ja mówię, ten co plakat, który ludzie przed chwilą, tak jak mówiłeś, papierosy są do dupy, się tam gdzieś pojawiły. No wiedziałem, że ten plakat się prędzej czy później tutaj pojawi, albo pytanie. No bo są rzeczy, które się sprawdziły przez lata. Teraz jest odnowione Muzeum Plakatu w Wilanowie, jest kilka ekspozycji, podobno papierosy są na wszystkich trzech ekspozycjach, czyli kuratorzy podjęli decyzję, że to jest rzecz, która powinna być zawsze obecna przez całą wystawę.
0: A jest jakiś taki Wajdy plakat zrobiony przez ciebie, w sensie do Wajdy, to taki skrót myślowy, przepraszam państwa najmocniej, z którego jesteś najbardziej dumny, zadowolony i
1: no
0: on...
1: To właśnie ten człowiek żelaza, to był strzał w dziesiątkę i rzeczywiście to takie plakaty się zdarzają raz na ileś tam, kiedy wiesz po prostu, że to się trafiło i to nie trafiło się tobie, tylko czyli grafik wie, reżyser wie i potem historia ocenia i historia odpowiedziała tak, to. No są takie plakaty. No, ponadczasowym jest kompletnie miś, który jak robiłem, potraktowałem go jako zabrawę z cenzurą. Cenzura go zatrzymała, potem go puściła. Natomiast dlaczego? Do dzisiaj jest masowo kupowany w galerii u mnie z dedykacjami dla takiego, to tego. No, mi się wydaje, że dzisiejsze pokolenie nie jest w stanie w ogóle pojąć dowcipu, który jest w misiu. Mój syn mnie pytał, dlaczego on daje policjantowi czy milicjantowi choinkę, a nie pieniądze. No nie mógł tego zrozumieć.
0: No choinka to były żywe pieniądze.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Nie kapował tego.
0: 1997, Polowirus, Kury i Ideały Sierpnia. Wiedziałem, że zagram ten utwór, jak Andrzej będzie naszym gościem i będziemy rozmawiali o Andrzeju Wajdzie.
2: Nie zapomnijmy o ideałach sierpnia,
3: o ludziach, którzy walczyli o wolność, o kościele, który stał na straży polskości,
4: o drowężu, który ostatecznie wyssał pijatkę z drany.
3: Nie zapomnij o tych, którzy poniżali,
4: ani o tych, co saneczkowali na trzecie piętro.
3: O sprawie, co ważniejsza jest

0: miłość, sól i marność, solej.
1: Nie zapomnijmy o szabelkach i konikach,
2: o łanach, buzdyganach, batonikach,
1: o batorem z mosiądzu i majteczkach z brązu,
2: o rybitwach i gonitwach matki swej, solej.
1: Nie zapomnij o nagłych skrętach kuny,
2: nie zapomnij o smutnych oczach drobiu.
1: Nie omieszkaj dać świadectwa polskości,
0: bądź patriotą zmyślnie produkując miód.

0: 1979 rok, tym razem Eric Clapton w utworze Layla, to przez Andrzeja wybrane dla Państwa specjalnie. No dobrze. A ile Ty przewidujesz swojej pogawędki 11 lipca, trzymając cały czas kciuki za pogodę?
1: Wiesz, że ja jestem gadułą i tak jak patrzę, że mam tylko godzinę z Tobą, to w ogóle to jest maciupeńko, ale... Wiesz co, to jest zależne od publiczności. Jeżeli będą ludzie, jeżeli będą chcieli się spotkać, jeżeli będą chcieli pogadać, nie ma moich spotkań autentycznie, to nie jest żadne kadzenie sobie, chociaż czasami lubię sobie pokadzić, że po prostu jeżeli mamy zakontraktowane spotkanie autorskie na półtorej godziny, to trwa trzy, jeżeli mamy na dwie, to trwa prawie trzy i pół, jeżeli mamy na godzinę, to zawsze półtora. Nie ma siły. Stu, jak mówię, proszę Państwa, kończymy? Nie kończymy, nie. Ale wiesz co, mnie się tyle rzeczy wydarzyło ciekawych w życiu i udało mi się moimi pracami tak zawładnąć wyobraźnią ludzi, bo wiesz, jak ja mówię o misiu, czy o takich rzeczach, to ludzie wiedzą, o czym ja mówię. Jak już na przykład widzę, że publiczność nie wie w ogóle, z kim rozmawia, to właśnie mówię o papierosach są do dupy i o historii, jak ten plakat powstał. I wtedy nagle wszystkim się otwierają szufladki, ale nie, to żartuję, no bo na te spotkania przychodzą ludzie mniej więcej, którzy wiedzą, ale też... Ja kocham media społecznościowe, zapraszam zresztą Was na moje media społecznościowe, są i na Instagramie, i na Facebooku. Natomiast bardzo dużo ludzi właśnie tam dostaje informacje, co ja robię, gdzie ja robię. Jak jestem teraz, wróciłem z Międzyzdroju z Festiwalu Gwiazd, czy jak byłem niedawno w Sandomierzu na Festiwalu Spotkań i filmów i Spotkań Niezwykłych. Za chwilę będę na dwóch brzegach. To tam są ludzie, którzy przyjeżdżają po prostu, bo dowiedzieli się na Facebooku, że będę i przyjeżdżają specjalnie i to mówią. Robią sobie fotki, ściskamy się, opowiadamy, gadamy. Są tacy ludzie, którzy pojawiają się co roku. Co roku zawsze jakaś pani w Międzyzdrojach przynosi róże i mówi: Panie Andrzeju, wszyscy czekamy. Ja mówię: wiem na co. I biorę róże i robię tango z różą w zębach. I po prostu ludzie są szczęśliwi, ale ja też jestem szczęśliwy, także to jest po prostu wzajemna sympatia, bo ja mam świadomość, że artysta, może nie wiem co opowiadać, że on jest kurczę artystą i on tak naprawdę głównie kocha to, co robi. Nieprawda, jest się artystą, ale jak się nie szanuje publiczności, nie czuje się, że ta publiczność ciebie chce, to się daleko nie zajdzie. Mnie się wydaje, że to miejsce, w którym ja się znalazłem, jest też głównie publiczności, że to ona mnie pcha i ja w tym wieku tak naprawdę mam trasę jak rockmeni. Bo jak wyruszyłem w czerwcu, to kończę we wrześniu w Gdyni. No, mogę sobie trasę rozpisać.
0: Makakart, dobry wieczór. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: No, ze spaceru z Gniezna dzwonię.
0: O, super, że ten działa nasza linia telefoniczna, bo już się
2: no,
0: bałem,
2: tak,
0: że...
2: się obawiałem. Się.
0: Że ten, że Charlie'ego nie złapiemy. Ucałuj i przytul, wiesz...
2: Tradycyjnie się to wydarzy gdzieś po północy, także ja z taką małą uwagą, no bo zwykle się wpasowuje, jak już tylko zobaczy, że leżę, to mi zaraz przyłazi i mnie ogrzewa, bez względu na to, czy jest 40 na zewnątrz, minus 15.
1: To trzeba wyjść?
2: Tak robi. Nie, on przychodzi do mnie już po spacerze. Po prostu włazi, tak. I po prostu tak mnie grzeje, że czasami przy 40 ciężko wytrzymać. Chociaż ostatnio zwierzał pod łóżko, już tak długo nie leżał, ale także wyczuł, że już jest trochę za ciepło. No ale to tak na marginesie. Ja dzwonię z taką, za grubo refleksją, ale z takim przemyśleniem moim, które dziwne zwykle nie myślę, ale... Tak, tak. No, ja Makakowi chciałem jakby pogratulować, bo dzisiejsza audycja pokazuje dwa oblicza, tak? To, co było przed balkonem i to, co jest po balkonie. I ja naprawdę bardzo lubię, od tego zacząłem słuchać Makaka, że właśnie były tego typu audycje jak z panem Pongowskim, tak? Jest o czym posłuchać. Muzyka jest też... żeby nie powiedzieć dziaderska, ale taka, którą ja też dobrze odbieram.
0: Pamiętasz jeszcze?
2: To tak, znaczy ja byłem pacholęciem jakimś tam niewielkim w 81 roku, cieszyłem się ze stanu wojennego, bo do szkoły niosliśmy i także te czołgi w ogóle, niczek nie rozumiał, co się dzieje, ale pod oknem miał. Ja w ogóle z okna mojego mieszkania widziałem komendę wojewódzką milicji w Radomiu i
1: wtedy milicja, nie policja.
2: Tak, milicja w Radomiu. Zresztą mój najstarszy brat świętej pamięci, już mogę to mówić, był ubekiem i jakby też wykorzystywał czasami nasze mieszkanie do obserwowania koników, ale to jest opowieść taka jakby na inną rozmowę. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że...
0: Przepraszam, bo ja też coś zaobserwowałem, a mianowicie 0000, co oznacza, że zdobyłem trzecią w dzisiejszym programie
1: koszulkę musimy się zgodzić, lidera. On jest fanatykiem. Słuchaj, on już w trzech koszulkach w tej chwili siedzi, mimo że tu jest ciepło. No, kurde, lubi.
2: Tak, no wiem, że ciepło, bo raz mi się udało tam zagościć w gościnnych progach redakcji niedawno. Ja bym, znaczy nie pogratuluję, bo nie było moją intencją dzisiaj, że dzwonienie...
0: Nigdy, to ja wiem, to nigdy nie jest twoją intencją, nie, ale jakoś tak wychodzi przy okazji.
2: Zawsze było, zawsze dzwonię na koniec audycji, to prawda, i w większości jest to moja intencja, żeby pogratulować trzeciej koszulki. Natomiast dzisiaj zadzwoniłem właśnie z tym takim poważniejszym przemyśleniem, bo od początku, od poniedziałku próbuję się dodzwonić i rzeczywiście te telefony nie pracują. Jakoś miałem dzisiaj plan zadzwonić przed balkonem, żeby tak trochę nie przeszkadzać w audycji z panem Pągowskim, ale jakoś też mi się nie udało, nie zdążyłem po prostu zwyczajnie przez wyjście z pieskiem. I tak tylko dokończywszy tą swoją wypowiedź, pan Pągowski powiedział, nie wiem czy teraz wcześniej, czy zaraz przed wejściem moim jakby, że on jest wdzięczny swoim jakby odbiorcom, tak?
1: Dokładnie.
2: Ludziom, którzy chcą. To na pewno dużo jest coś takiego w tym, że można być wdzięczny, natomiast nie byłoby powodu do tej wdzięczności, gdyby pan nie oferował ze swojej strony dużo więcej, tak? Ja lubię, strasznie lubię, i to Makak wie, bo często mi przerywa i wyłącza mikrofon. Ja lubię rozmawiać i nie z każdym i nie na każdy temat. I wie pan, to nie chodzi o to, żeby rozmawiać, tylko żeby sobie przekazywać jakieś informacje. A człowiek, który tak jak pan między innymi i ostatnio, nie pamiętam kto jeszcze, poza może człowiekiem, też nie pamiętam nazwiska, od komiksów, Makar będzie wiedział kto to jest.
0: Tomasz Kołodziejczak?
2: Tak jest, tak, Kołodziejczak. No, pan Kołodziejczak też bardzo fajnie opowiada i też bardzo sympatycznie się tego słucha, natomiast jakby ja nie dorastam do tego poziomu konwersacji na pewno. Moja skleroza, czy jak mówi Makak, Alzheimer, jakby nie pozwala mi na uczestniczenie. Ja pana Pągowskiego kojarzę bardzo dobrze, jakby widzę obrazy, widzę najwięcej z ten charakterystyczny podpis na wszystkich plakatach. Mało tego, będąc wspomnianym wcześniej pacholenciem, miałem dwa plakaty pana Pągowskiego na ścianie i żebyście mi się spytali, z jakich filmów to było, to ni cholery nie pamiętam. Pamiętam podpis po prostu pana Pągowskiego. Że... Tak, no i to nie wisiały dlatego, że tam był podpis pana Pągowskiego, tylko było to coś, co mi tam jakoś zagrywało w duszy. W ogóle ni cholery nie wiedziałem dlaczego. Nie... No, miałem te plakaty, miałbym je do dzisiaj, gdyby nie to, że jakby nie utrzymałem tego mieszkania po mamie. Po prostu,
1: a dobrze, tak? Pan o tym powiedział, bo ludzie mnie często pytają, które plakaty ja lubię, dlaczego takie. Ja zawsze twierdzę, że te, które się zapamiętuje, to są właśnie te, z którymi się coś przeżywało. Masę osób mi mówi, jak jest na wystawie, na przykład mówi, wie pan, ja pana nie kojarzyłem, bo to wie pan, różnie bywa, nazwiska się nie kojarzy, ale kurczę, pamiętam, to wisiało, to miałem i to tak leci. Także dzięki wielkie za te miłe słowa. Chciałem tą muzyką dziadewską powiedzieć, że to jest ukłon do moich dzieci, które mówią, tato, to jest niewiarygodne, że my cały czas lubimy tą twoją muzykę i słuchamy też tej muzyki, bo ona jest ponadczasowa. Przed chwilą tu z Makakiem rozmawialiśmy o coverach. Tych coverów jest, proszę zwróćcie uwagę, kurczę, nagle młode zespoły grają covery starych utworów i sala szaleje, mimo że niektórzy nie pamiętają w ogóle, bo ich na świecie nie było, jak były grane oryginały. Także kochajmy artystów, zawsze mówię, nawet po północy, albo tym bardziej po... A, jest po północy, rzeczywiście. To no. Miłego. Dzięki wielkie.
2: Ja jeszcze tylko a propos tego, co pan teraz powiedział, jak mogę chwilkę, Makak zaraz mnie i tak wyłączy, ale...
1: On już trzyma takie bełoty.
2: Jeden cover, jak pan mi przypomniał, denerwuje mnie strasznie. Jest to cover... To moja skleroza. No. No, ten artysta nasz wąsaty, którego zastrzelił mąż jego kochanki.
1: Kurde, to Zaucha.
2: Andrzej Zaucha. Widzi pan. Ja mam taką pamięć właśnie. No ale nieistotne, w każdym razie dużo wiem, ale niewiele mogę wyartykułować. Ja w rozmowach właśnie tego nienawidzę, dlatego z jednej strony lubię rozmawiać, a z drugiej muszę znaleźć adwersarza, który ma lepszą pamięć ode mnie, wtedy możemy porozmawiać. Natomiast wracając do tego, jest taki cover, też nie pamiętam jakiego młodego utworu, właśnie nie Paryż, tylko druga piosenka, tam Żałcha tramwajem jeździ pod okno swojej kochanej. Jakie tam się popełnia błędy. Boże, przynajmniej dwa błędy są takie, które mi jeżą. Błędy tekstowe, które w ogóle zmieniają w 100% piosenkę. Ja mogę powiedzieć, jak ta piosenka będzie lecieć, w którym momencie te błędy się dwa przynajmniej pojawiają. Ja, znając Andrzeja Żałchę, jakby te piosenki, denerwuje mnie, że ktoś bierze się za... wydaje mi się po to tylko, żeby sobie nabić jakby tych lajków, tej popularności tej widowni, tak?
3: To jest prywatne słowo artystów. My dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z Makakiem o coverach ponadczasowych. Jestem ciekaw, kto pamięta, jak brzmi oryginalne wykonanie Beatlesów A Little Help From My Friends, które było genialnie skowerowane przez Joe Cockera i tak naprawdę chyba nikt nie pamięta, jak brzmiał oryginał Beatlesów. Natomiast...
2: Cockera się pamięta, tak.
3: Tak, Cockera się pamięta, natomiast ja bardzo dziękuję. Myślę, że wszystko się udało, bo widzę, że zaliczył pan 5 minut na antenie, więc
2: trzymamy kciuki. Ale tak jak mówię, panie Andrzeju,
0: już Makak 6.
3: Może opowiedzieć. 6 mówił, bo Makak mi tutaj 6. pokazuje zegarek, on taki jak w tym.
2: 6 do pary, tak. Panie Andrzeju, ale proszę mi wierzyć, dzisiaj to jest naprawdę na 100%. Nie było to w ogóle moją intencją.
0: Żeby dzwonić?
2: Nie,
0: żeby wychodzić z psem.
2: Żeby cię wyciągnąć na trzecią koszulkę. Ja chciałem tylko zadzwonić, powiedzieć kilka słów, a jak zwykle przez moje gadulstwo to gdzieś tam się... No w większości, że tak powiem, ja zacząłem w ogóle dzwonić, bo do Makaka, bo jakby ta końcówka audycji zaczynała się rozwalać, tak? To już mogliśmy też nowy temat rozpocząć, bo ostatnio słyszałem jingle w antyradiu, zawsze leciało antyradio najlepszy rok na świecie, a teraz co leci? Makaku, zauważyłeś zmianę dżingla?
0: Ja nie słucham radia, więc jakby to jest...
3: Przed chwilą się dowiedziałem, że on w ogóle nie słucha radia, a dżingli szczególnie.
2: Nie, to ci powiem, może sobie zwrócisz uwagę, jest teraz antyradio, najlepsze rock radio na świecie. I to mnie też zaczęło denerwować, bo pewnie wasz właściciel gdzieś tam wykupił Rock Radio i zacząłem czytać. I okazuje się, że jest bardzo ludzi, którzy się denerwują, że Rock Radio ma zniknąć za jakiś czas, bo będzie wchłonięte przez antyradio. Nie wiem, jaka to jest prawda, nie wiem, w czym to, czy w ogóle ty wiesz, o co chodzi. Natomiast takie podchody, takie rozwalanie, bo Rock Radio jest troszkę innym radiem. Ja w innych porach słucham antyradia, gdzie jeszcze są jakieś niedobitki dobrych audycji, a Rock Radio słucham w pracy, jak mi się znudzi trójka na przykład. Tak, Rock Radio jest bardzo podobnym radiem do antyradia rzeczywiście, ale to nie powód, żeby jakby scalać te dwie anteny po to, tylko żeby jakieś słupki w Excelu się zgadzały i żeby gdzieś tam kasa się zgadza, nie wiem co, żeby się zgadzało tak naprawdę. Także
3: ważniejsze, że my się zgadzamy i wtedy będzie dobrze.
2: No tak, tak. No, trzeba chronić tych małych poletek jakiejś takiej osobistej niezależności, jakiegoś swojego gustu, bo po prostu cały świat jest ogarnięty jakąś taką dwuminutową muzyką Góra 2.12, gdzie potem trzeba...
0: Nie przejmuj się, będzie jeszcze gorzej.
3: Tak, będzie no, tak. 1.10.
2: Co widać w popołudniowej ramówce antyradia.
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Optymistycznym. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pa. Moi drodzy, to był Makakart po godzinach. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szarłowski. Zapraszam Państwa na jutrzejszą samotną ucieczkę w Makakofonii. Naszym gościem był Andrzej Pongoski.
3: Dzięki wielkie.
0: Polecam się na przyszłość. Mam do Ciebie, Andrzeju, i do Państwa prośbę, abyś był tak miły i wykonał ze mną pieśń kończącą.
3: O, nieźle.
0: Ona ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
3: A, to pamiętam.
0: Ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Też pamiętałeś to?
3: Oczywiście.
0: Dobrze, to ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku, proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy.
4: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Stosunkowo udanej nocy.

nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie na twych oczach, zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.